0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

sieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektu, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to 5 twarzy, 5 twarzy. Pięć twarzy, pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi lens, jak i też żadne zakazy. Wy te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzisz. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach, wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: SK Warszawa.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić albo

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: SK Warszawa.

0: Radio Ekstra.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: Reklama.
1: Mówi Jankes, mam dla was ważny komunikat.
2: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gorda Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Freeze, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubilecik.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
0: I po reklamie.
3: Sporo działo się w weekend na stołecznych ulicach. Drogowcy kładli nowy asfalt na przykład na Marszałkowskiej, od Ronda Dmowskiego do ulicy Świętokrzyskiej. No i tu już możecie pojechać po nowej nawierzchni, ale dzisiaj ruszają kolejne prace w kolejnych miejscach. O tym więcej powiem za chwilę w SK News. W tym momencie na stołecznych ulicach na razie spokojnie, jedynie na moście Grota. Tu jadąc w stronę Bemowa trzeba zwolnić. W pogodzie bardzo podobnie do tego, co mieliśmy wczoraj. Podobnie dlatego, że dalej będzie bardzo ciepło. Już w tym momencie jest 13 stopni w Warszawie, a temperatura maksymalna w cieniu dzisiaj to 27 stopni. Przez cały dzień sporo słońca. W prognozach na razie nie widać opadów. Jutro bardzo podobnie, także bardzo ciepło. Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Są najnowsze wyniki po referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że prezydent i Rada Miasta będą odwołani. Tak wskazują badania przeprowadzone przez ogólnopolską grupę badawczą na zlecenie Polsat News. Wyniki sprawdza reporter SK Ole Kruszkowski.
4: Do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w referendum musiało wziąć udział blisko 27% wszystkich osób uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten odsetek musiał wynieść około 31%. Według Exit Pola przygotowanego przez OGB, oba drogi frekwencyjne zostały spełnione. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego było 98% wszystkich głosujących. W przypadku Rady Miasta ten odsetek wynosił 96%.
3: A mieszkańcy Krakowa pytani, czy to dobrze, że prezydent Miszalski zostanie odwołany, odpowiadają.
5: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Myślę, że zdania są podzielone, tak samo jak zdania są podzielone podczas wyborów prezydenckich na prezydenta Polski.
6: Co państwo sądzą o wynikach referendum? Prawdopodobnie prezydent Miszalski zostanie odwołany.
7: Świetnie.
3: Oficjalne wyniki mamy, poznać jeszcze dziś rano. Łatwogang dojechał do Gdańska. YouTuber w czasie swojego przejazdu z Zakopanego zbierał na leczenie chorych dzieci. W czasie transmisji udało się zebrać ponad 20 milionów złotych, a w Gdańsku witały go tłumy.
8: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka dzieci. Niczym się nie różnie. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
3: Na cały przejazd zajął mu prawie 53 godziny.
0: SK Warszawa News.
3: Od dziś drogowcy będą pracowali przez jeździe z mostu Poniatowskiego na wał Miedzeszyński.

0: Przez 5 dni zjazd z mostu na wał będzie możliwy tylko w kierunku ZOO, a kolejne obostrzenia mamy dla użytkowników e-hulajnóg. Takimi pojazdami i nie wjedziemy już do Parku Sowińskiego i do Lasku na Kole. Wcześniej zakazy dotyczyły m.in. Starówki, a o zmianach poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: W tych miejscach hulajnogi po prostu nie będą działać. Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę.
0: I tak ma być na przykład na Placu Centralnym.
2: No i mamy go, nadszedł wyczekany absolutnie przez nikogo poniedziałek.
3: Dzień dobry. To się zgadza. Człowiek jakby jeszcze jedną nogą w weekendzie, o, po moim głosie zresztą słychać, drugą w robocie i cały raz próbuję jakoś nie zasnąć.
4: No a ja właśnie próbuję śniadania na dzisiaj.
2: No to łapcie za telefony i za messengery i dajcie znać, czego byście chcieli spróbować w ten niewyczekany poniedziałek. Eska jak zwykle próbuje grać dobrze i wiecie co? I to jej wychodzi.

0: Przecież ja na chleb mówiłem Pepiak, ten kawałek oryginalnie był grany w radiu, no. King of my castle, dzień dobry, witamy. 8 minut po 6.
1: Dzień dobry, oczywiście, bardzo serdecznie. To już jest niestety poniedziałek. Mówimy niestety, no bo te poniedziałki nigdy nie są dniem, który jest wyczekiwany, na który wszyscy czekamy, których lubimy, z którego powodu się cieszymy, no.
0: Chciałbym poznać autora, który wymyśla święta do kalendarza, bo dzisiaj jest na po prostu nadźgane, jest dzień piłki nożnej, jest dzień królewny, dzień stemplarza, dzień piwowara, dzień ręcznika, dzień weterana i jeszcze jakby było mało tej piłki nożnej, to Światowy Dzień Futbolu dopisali.
1: Ale przepraszam, Dzień Weterana i Światowy Dzień Futbolu przypadkiem nie będzie świętował Robert Lewandowski?
0: Może tak być. Ostatnia bramka w Barcelonie została strzelona, a potem arrivederci! Czy tam jak tam się po hiszpańsku
1: woła? Ania już pewnie płacze w ręcznik.
0: No Ania będzie miała problem, jak tańczyć tą baciatę, ciabatę tam w Arabii Saudyjskiej. O, i jest nasz ekspert od kawy.
2: Jestem, wszystko gra, jest!
0: Widzieli, że dzisiaj jest 78 świąt w kalendarzu wpisane?
2: No to 79 jakie jest?
0: Dzień Jankesa. Jankes i Wiktor. Dzień dobry, dajcie znać, jak wasz poniedziałek.

0: poranne pracowanie.
1: Ale cieszymy się, że ciebie widzimy.
0: Jejkuś. Ja też.
1: Jest moc, jest energia. Odpoczęłaś troszkę w weekend?
0: Oczywiście.
1: Oglądałaś Żużel?
2: No, oczywiście.
1: Ale nie. Człowiek, piękne zawody w Gorzowie.
3: Dajcie spokój, żeby z Lublinem wygrać.
0: Tylko
3: ja
0: też oglądam chyba.
1: Nie, no nie, jak to?
4: Ja też oglądałem.
0: No. Wow.
4: A Roberta Lewandowskiego oglądałaś?
1: Robert Lewandowski też zagrał ostatni mecz w Barcelonie. Kolejny ostatni, tak.
0: No. Znowu ostatni?
1: Ostatnia bramka. Dobra, aha, przeglądamy prasę, słuchajcie. Kama coś znalazł właśnie na temat Marcina Prokopa, a dokładnie jego żony.
2: Dobrze, uwaga, będę czytać tytuł artykułu. Tylko trzymajcie się, bardzo proszę.
1: Uwaga, ja się trzymam.
2: Była żona Marcina Prokopa, okay, w nagiej sukni bawi się na gejowskim weselu w Tajlandii.
1: Okej.
2: Okay. Koniec tytułu.
1: Ale ktoś wymyślił tytuł. Co ty na to, Jadziu?
0: Dla mnie to za dużo. Nie nadążam.
1: To naprawdę.
4: No rzeczywiście dzieje się.
1: Mhm. Tymczasem pewna epoka, słuchajcie, dobiegła końca, bo Krzysztof Rutkowski, ten Krzysztof, na jak Rutkowski, zmienił fryzurę po raz kolejny. I
0: nieprawda.
1: Już nie ma kwadratów?
0: Nie ma?
1: Nie ma, nie ma. Najpierw był kwadrat, potem była taka rozpunka na głowie, taka wielka.
4: Tak.
1: A teraz podobno jest nowa, bujna, co prawda sztuczna, no wiadomo, fryzura, taka
3: a la amerykański amant.
1: Wygląda, no tak trochę rzeczywiście, jakby się

0: Słuchajcie, to może jakieś głosowanie też, coś.
1: U nas w studiu, no, proszę cię bardzo. Kto jest za tym, żeby Jankes zrobił nam wszystkim kawę? Ręka do góry.
0: Nawet ja jestem, ja też. Wiaderko będziemy polewać.
1: Ale przy okazji zrób też tą owsiankę z bitą śmietaną i truskawkami, bo przyniosłeś dla siebie, a my pytamy się, jest dla nas.
0: No, powolutku.
1: Bo jak nie, to cię odwołamy.
2: Kasę mi dajcie, ja będę skarbnikiem.
3: Jankes, Kama i Wiktor. My heart is a ghost.

0: Reklama.
1: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Wymienił pan stary piec na nowy.
5: Oszczędniej jest i mniej kopci.
4: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
6: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
4: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
4: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
7: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Wymienił pan stary piec na nowy.
5: Oszczędniej jest i mniej kopci.
4: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
6: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
4: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
4: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
7: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dekar. Salon i serwis Renault. Dekar.pl.
14: Z każdą minutą coraz dłuższy robi się korek na trasie S8. Tutaj wyjątkowo wcześnie dzisiaj zakorkowała się trasa w stronę Bemowa, a korek zaczyna się już przed Głębocką. Tu jeśli jedziecie w stronę Poznania, trzeba liczyć się z tym, że kilka minut postoicie w korku. Podobnie sytuacja wygląda na Mucinach na wyjeździe do Warszawy od strony Łomianek. W pogodzie za to, no tu jeśli lubimy słońce i wysokie temperatury, to nie mamy na co narzekać. Już 14 stopni na termometrach w Warszawie, a dzisiaj temperatura osiągnie 27 stopni.
13: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
14: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kraków zdecydował. Według sondażowych wyników podanych przez Polsat News, mieszkańcy w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego i Radę Miasta. Kluczowa jest tu frekwencja. Odpowiednio wysoka będzie oznaczona.

0: Oznaczała, że referendum było ważne. Były fajerwerki, owacje i tłumy witające go przy wjeździe do miasta. Łatwogang dotarł na rowerze do Gdańska. W trakcie transmisji zbierał pieniądze na leczenie dzieci. W sumie zebrał ponad 20 milionów złotych.
1: Proszę zejść z jezdni dla waszego bezpieczeństwa. Dziękuję.
2: Całe wszystkie transmisje z Cancer Fighters to w domu na dwóch telewizorach leciały, na telefonie.
0: A youtuber w sumie przejechał na rowerze ponad 650 kilometrów.
3: SK Sport News.
0: Dwa mecze i dwie wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów. Wielkoszlemowym Roland Garros. Magdalinet wygrała z Teresą Walentową w trzech setach i awansowała do drugiej rundy. W niej jest też Magdalena Fręch, a to po kreczu Eleny Gabrieli Ruse. Dziś zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy. W nich zagrają też Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Szanse na powrót do ekstraklasy stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków.
3: Jankes, i Wiktor.
4: W Radiu SK.
5: Ale czas zasuwa, już 6:39 w tym momencie. Dobrze.
6: Słuchaj, przypominam, że niedawno był Sylwester, mamy już maj.
5: Zaraz u mnie w weekend był Sylwester.
7: Zaraz kolejna pandemia jakoś zleci. A co tam u was w poniedziałek? Halo?
8: Hejka, no teraz jak się dowiedziałam, że jest mój dzień, czyli Dzień Królewny, no to już tylko będzie dobrze. Miłego poniedziałku i miłego...

0: 20 i wskazówki walną w siódmą. To jest SK w poniedziałek z samego rana.
1: Informacja z ostatniej chwili, uwaga, IMGW, czyli...
0: Instytut
2: Synoptyków, bo to trudne słowo.
0: Gospodarki Wodnej.
1: Przewiduję, że nadciągające wakacje będą znowu gorące i upalne nad Polską.
2: Dlaczego?
0: Niebo tak chce, tak zdecydowali.
2: To ja też w takim razie chciałam coś przewidzieć.
1: Prosimy. Dawaj.
2: Dzisiaj w nocy będzie ciemno.
0: Brawo! Kama
3: i Wiktor. Reklama. Dzień dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na Was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
4: Wymienił Pan stary piec na nowy.
5: Oszczędniej jest i mniej kopci.
4: Przyłączyli się Państwo do centralnego ogrzewania.

0: 2023 roku zgodnie z uchwałą antysmogową nie możemy używać kopciuchów.
1: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami, drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
0: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
0: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
0: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
1: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
11: Zaprawy?
10: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
11: No, dobrej jakości.
10: A jaka?
11: No, niedroga.
10: I dokąd po nią pojedziemy?
11: Do Bricomana.
12: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: I po reklamie.

0: Dziękuję Adel za 9.
1: Dzięki Adel za support. Klaudia!
2: Eska budzi w urodziny.
3: Adel, wracaj.
0: No dobrze, jest Klaudia. Halo, dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
0: Pobudka, dziewczyno, twoje urodziny. Ponoć lubisz niespodzianki.
4: Bardzo.
1: Ale podobno również często odkrywasz je przed czasem, więc pytanie, czy spodziewałaś się tego, że dzisiaj będziemy dzwonić?
4: Nie, zupełnie się tego nie spodziewałam.
1: A jakie inne niespodzianki odkryłaś w swoim życiu?
4: Różne zaplanowane przez mojego męża wcześniej. Nie do końca potrafił utrzymać je w tajemnicy.
3: Właśnie próbujemy dojść do tego, kto nam nadał te informacje na twój temat, bo czytamy zgłoszenie, jest napisane, że cudowna z ciebie żona, to może mąż myślimy, jesteś wspaniałą matką, ale dalej jest napisane moją przyjaciółką,
1: która zasługuje na najlepsze prezenty urodzinowe.
3: Kto to może być?
4: No, obstawiamy tutaj mojego męża.
1: Ale to fajnie mieć faceta, który robi cały czas niespodzianki. Szkoda tylko, że zgaduje się wcześniej.
3: Ale niesamowite jest to, że ktoś może być mężem, a jednocześnie jest twoim najlepszym przyjacielem.
1: Nie, poczekaj, ona jest jego najlepszą przyjaciółką.
0: Tak, dokładnie. Ale pamiętam też kiedyś, jak spaliłem taką sytuację, przez 2 miesiące trzymałem niespodziankę, powiedzmy, w kieszeni, po czym kolega... Ach, no, o czym pomyśleliście?
1: My o niczym, Janki.
0: Znajomy zadzwonił do mnie i wtedy ją zdradziłem do telefonu. I moja dziewczyna wtedy usłyszała to. A, taka niespodzianka.
3: Ale to nie było nic do jedzenia, tak? To nie było coś spleśniało.
0: Nie,
3: dobrze.
1: Dziękujemy za informację, że przez 2 miesiące chodziłeś w tych samych spodniach.
0: No dobra, okej, mamy dla ciebie urodzinową stówkę. Taka niespodzianka z naszej strony.
4: Dziękuję bardzo.
1: No i oczywiście, Klaudia, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Twój mąż zdecydowanie zapewnił ci, mam nadzieję,

0: niespodziankę, którą w końcu udało ci się nie zdradzić i nie odkryć. No i tego, żeby ten dzień był cudowny, fantastyczny i żebyś do końca życia go pamiętała.
1: Bardzo wam dziękuję.
2: Czy jest coś, co Polska w dniu twoich urodzin powinna usłyszeć jeszcze od ciebie?
1: Cudownego dnia dla wszystkich. Radio SK.

0: 4 minutki, bo nie znamy godziny na 7. Za chwilę Marcin Procki, kolejna porcja newsów,
1: no
0: dobrze?
1: Przede wszystkim u Prockiego o tym, że zbieranie kasy stało się naszym sportem narodowym, ale zbieranie kasy w słusznym celu.
2: Ale co więcej, jestem bardzo miło zaskoczona, jesteśmy w czymś świetni.
1: Łatwo Gang pojawi się o 7.
3: Jankes i Wiktor. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista. Różne rodzaje.

0: i po reklamie.
1: Ostrzegamy kierowców przed trudną sytuacją na trasie S2, a to dlatego, że na wysokości Wilanowa, jeśli jedziecie w stronę Poznania, doszło do wypadku i w tym momencie korek właśnie w tym

0: Na koniec jego kadencji.
1: A w przypadku odwołania prezydenta władzę nad miastem do czasu wyborów będzie sprawował komisarz. Priorytetem na mierzenie sprawców prowokacji i przegląd procedur to ustalono na naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą po, jak się później okazało, fałszywym zgłoszeniu. W środku nikogo nie było. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiada, że w kwestii procedur będą zmiany.
2: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
1: A w ostatnich dniach służby także po fałszywym zgłoszeniu interweniowały m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika. To jest zasługa nas wszystkich, mówi Łatwogang. YouTuber przejechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W czasie transmisji zebrał ponad 20 milionów złotych, a to na pomoc trzem ciężko chorym chłopcom. Na finiszu towarzyszyli mu m.in. rodzice Maxa.
3: I jeszcze teraz to do nas nie dociera.
4: Cud, prawda, bo my wiemy, że on dostaje bardzo dużo maili. No i to, że udało się akurat nam, no to naprawdę no, cud.
1: Mówili rodzice chłopca, a cała podróż zajęła Łatwogangowi prawie 53 godziny.
5: SK Warszawa News.
1: Prezydent Warszawy zawnioskował do minister kultury o otwarcie całych ogrodów pałacu w Wilanowie dla mieszkańców. W sobotę otwarty dla wszystkich został na razie dziedziniec przed pałacem. A nowa siedziba NASK powstanie w Warszawie. Instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo będzie miała ośrodek na Pradze Północ. Pozwoli na współpracę z naukowcami oraz rozwój innowacyjnych projektów.
6: Będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa.
1: Mówi Rafał Trzaskowski, a siedziba centrum powstanie przy ulicy 11 listopada.
7: Jankes. Jankes.
8: I Wiktor.
9: I Wiktor.
8: Radio SK.
10: Dzień dobry, witamy w ulubiony dzień tygodnia, poniedziałek, brawo, brawo, brawo,
11: brawo, brawo, poniedziałku.
10: Dzisiaj w kalendarzu jest takie dziwne święto, jest dzień ręcznika. Zawsze się zastanawiam...
12: Kiedy uprać?
10: Nie, czy ja czasem nie wycieram sobie buzi tą częścią, którą wczoraj wycierałem coś innego.
12: Dziękuję ci za tę informację. Tak, już bardzo... wiem, że nigdy nie będę się z tobą witać buziakiem na dzień dobry.
10: Myślałem, że się razem wykąpiemy.

0: To wiem.
1: 10 minut po godzinie 7, dziękujemy bardzo. To było męskie granie, damskie też.
2: Damskie mówienie, bo dzisiaj Kama razem z nami znowu, witamy.
3: Dzień dobry, dzień dobry. No i pozwólcie, że powiem o tym, co się działo bardzo ważnego w weekend. Oczywiście ze świata celebrytów oraz piłkarzy.
2: Najważniejsze jest to, że wjechali na chatę do mieszkania prezydenta.
1: No tam było zgłoszenie, proszę przyjaciół, to przyjechali, ktoś prosi, no to, no to proszę bardzo, jedziemy.
2: Ale podobno Kama ma coś ważniejszego.
3: Oczywiście, że tak, bo dawaj, Ania Kama i Robert Lewandowscy szaleli na koncercie Bad Bunny'ego.
2: To prawie jak para prezydencka.
1: Rzeczywiście teraz Bad Bunny był w weekend w Barcelonie, będzie też w Warszawie, ale co tam, i to, i byli, tańczyli, prawda?
3: Tańczyli i co więcej, Ania miała swoje 5 minut na Telebimie. Naprawdę.
2: Brawo! Słuchajcie, najważniejsze, że to nie był koncert Coldplaya i że za Anią nie stał ktoś inny niż Robert. Young

0: Eska płaci twoje rachunki.
1: Tacy jesteśmy w poniedziałek, płacimy wasze rachunki, proszę bardzo.
2: Dzisiaj się dodzwoniliśmy do Sylwii i właśnie jak twój piesek ma na imię?
3: Tola.
2: Tola. Sylwia i Tola dzisiaj są naszymi dziewczynami, które bardzo chętnie przyjmą od nas złotówki.
1: Czy można powiedzieć o tobie psia mama?
3: No jasne, jasne. O.
1: I czy jak jest Tola, czy jest też Bolek i Lolek?
3: Tola najważniejsze.
4: Czy na jednym piesku się nie skończy właśnie? Czy będzie rodzeństwo? Czy psia mama przewiduje kolejne dzieci?

0: Przechodzimy do tego najważniejszego. Rzeczywiście mamy zapłacić za wizytę u weterynarza, okej. Ale to Laura, rozumiemy, że wróciła do domku, tak? Już jest okej, lepiej.
1: Tak, już jest okej, po kroplówkach.
0: Ile mamy zapłacić, wypłacić z naszej radiowej
2: ile
0: kasy?
2: Ile tam musi skapnąć?
1: To jest aż 305 zł.
3: O, cię kręcę, 305. Psi NFZ w takim razie, wypłaca kasę!
1: Super, bardzo się cieszę.
2: Sylwia, płacimy oczywiście, wspieramy jak najbardziej. Pamiętajcie również, że mnóstwo psiaków jest w schroniskach, więc warto się tam udać. Jeżeli myślicie o psiakach, to warto byłoby takiego fajnego, małego czworonoga adoptować.
0: Zapraszamy, polecamy, ściskamy oczywiście i machamy ogonami w stronę pieska, między innymi Wiktora, który właśnie wylądował w domu ze schroniska. Bardzo
3: tak
0: dobrze.
3: Jest, dokładnie. Bardzo dobrze. Trzeba mieć dobre serce i pomagać pieskom.
2: A Wiktor na wszelki wypadek, żeby jego pies nigdy nie zapomniał, skąd jest, nazwał go Chudy.
3: Tak jest. Sylwia, pozdrów swojego od mojego.
1: Pozdrawiamka, trzymajcie się.

0: tańczymy do waszej kawy z samego rana. Tutaj Eska, hity na czasie, 25 maja.
1: Oni śpiewają o tym How Deep Is Your Love, czyli jak głęboka jest twoja miłość. No, miłość w Krakowie się skończyła.
2: A, ciekawe, czy zatańczą tego.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group. Warszawa, ulica Ostrobramska 73.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo.

0: Radzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
0: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y kartę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
3: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama.
5: Zespół Hertz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca. Letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz. 10 lipca 2026. Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Renault, Dekar.pl.
9: Poważny wypadek na południowej obwodnicy Warszawy na wysokości Wilanowa. No i poważne utrudnienia w tym momencie, jeśli jedziecie właśnie z dwójką w stronę Ursynowa. To korek zaczyna się grubo przed węzłem Patriotów, ma w sumie już ponad 10 km. Problemy także coraz większe pojawiają się w Jerozolimskich, tutaj także spory ruch, a zaczyna się korek już tak naprawdę na S8 na wysokości Janek i Raszyna. W pogodzie za to dzisiaj bardzo ciepło i słonecznie. W tym momencie mamy już 15 stopni na termometrach, później do 27.
8: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
9: Jest 7.30, to jest Kanios, Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski zabrał głos po referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że został w nim odwołany z funkcji prezydenta miasta. W internetowym wpisie podziękował mieszkańcom za udział w głosowaniu i podkreślił, że ich decyzję przyjmuje z szacunkiem. Dodał, że nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciał. A ponad 70% Polaków nie chce polexitu. To wyniki sondażu przeprowadzonego dla Superekspresu przez Instytut Badań Polster. Opuszczenia Unii życzy sobie 21% ankietowanych.
5: SK Sport News.
9: Niedziela pożegnań na Wyspach z kibicami na Anfield. Pożegnał się Mohamed Salah. Egipcjanin dla Liverpoolu strzelił w sumie 257 goli. Z Manchesterem City pożegnał się z kolei pomocnik Bernardo Silva oraz szkoleniowiec Pep Guardiola. A Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej.
5: Kama i Wiktor z Radiu SK.
10: No i dzień dobry Polsko, 32 minuty po godzinie 7 rano, to jest poniedziałek.
11: Ty się tak nie ciesz, za chwilę Nosel wpadnie i jak zacznie wkręcać, to nie będzie ci tak do śmiechu.
10: To prawda, przepraszam, już teraz będę smutny.

0: 7.30, 20 Wykreskiej, będzie z nami godzina 8. Co Doda odpala? Mega Camp?
1: Dzień dobry! To znowu ja!
2: Dzień dobry. Kolejne pomysły na to, jak można zarobić pieniądze, kiedy się rzadziej śpiewa, chociaż jest się piosenkarką.
3: Ale pełen szacunek, jak można być artystką, która co chwilę zwraca na siebie uwagę, czy to pomagając pieskom, czy teraz pomagając ciałom naszym, bo
0: no
3: będzie
0: dobrze.
3: Można robić przysiady razem z Dodą.
0: A co to właśnie, ale naprawdę jakieś mega kampy będą?
3: Tak.
0: Że kampy, tylko mega, tak?
2: Przypomnij
0: mega.
2: Sobie, jak wygląda Doda. Umięśniona sylwetka, sześciopak na brzuchu, szczuplutka, tyłek taki, że też bym taki chciała mieć.
3: To dlaczego miałaby nie robić tego, co Chodakowska i Lewandowska?
2: Dlatego zapraszam na luksusowy obóz fitness z treningami, mentalem i regeneracją i twierdzi, że to nie będzie zwykły fit camp jak u innych, tylko transformacja.
3: Teraz Doda będzie tak brzmiała.
4: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłowni. Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
2: Ale słuchajcie, skoro Doda może odpalić własny mega camp i może nas czegoś nauczyć, co podobno umie. To pytanie do was.
3: Czego ty mógłbyś, Jankes, nauczyć kogoś innego? Jakbyś miał swój obóz, to co byś na takim obozie uczył kogo?
0: Jak zrobić bałagan szybko w garażu? To ja mogę tego nauczyć. Jak ktoś ma taką potrzebę, to zapraszam oczywiście.
3: Ja na przykład byłbym doskonały w nauce tego, jak można przebimbać cały weekend, nie robiąc nic.
2: To bo bimbać jest tutaj zdecydowanie kluczowe. No to teraz wy na eskowym Messengerze nagrajcie, czego moglibyście nauczyć nas, Polaków.
5: Jankes i Wiktor.
2: Za gruby hajs oczywiście.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: Nasz ulubiony grzech?
12: Pycha! Bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food trafia w punkt.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
15: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Tymczasem w salonie Filman.
17: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
18: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
16: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: To będzie ostatnia reklama.
1: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: I po reklamie.

0: Egiptu.
1: Nu se-l wkręca w Radio SK.
2: Halo.
3: Czy ja się dotelefonowałam do pani Sandry z wylotu, tak? Proszę pani, do Egiptu 16.
2: Słucham.
3: Wytłoczona Iwona po tej stronie, proszę pani. I teraz tak, widzę, że hotel zmienił wam, jeśli chodzi o pożywienie, to będzie w resorcie obok, bo wy jesteście w Red, a w Blue będzie stołówka. Będzie pani miała możliwości, proszę pani, dojazdu?
2: No dobrze, ale to jak my się właśnie mamy tam dostać?
3: To już mówię, są podstawione Meleksy, proszę pani. No i tutaj, proszę pani, Meleksem to się najszybciej robi.
2: To nie będzie tam jakiegoś problemu z tym?
3: Znaczy, jedyny tam... problem jest taki, że jeżeli, proszę pani, tam więcej osób też się zdecyduje na te dojazdy, no to wtedy, proszę pani, mogą podstawiać Meleksy bez akumulatorów. Trzeba będzie mieć we własnym zakresie. Tu wchodzi, proszę pani, albo akumulator, albo powerbank.
2: Nie, no wie pani, to jest po prostu jakaś kpina. No my się dowiadujemy dopiero przed wylotem. Takie informacje, dlatego
3: to... A gdzie jest jakiś problem? W czym tutaj kłopot? To może coś wyjaśnię?
2: Wie pani, co może w tym, że po prostu ustalaliśmy inaczej, a teraz po prostu wychodzą jakieś inne rzeczy i to...
3: Nie. Problem by był, gdybyście musieli, proszę pani, we własnym zakresie dojechać. A to nie musicie we własnym, ponieważ hotel jest zobligowany, żeby podstawić Meleksy dla was.
2: Ale proszę panią, ja nawet nie mam wyobrażenia, jaka ty...

0: sprawi, że ja mam takie rzeczy zabierać ze sobą. To chyba nie jest w mojej tutaj jakby kompetencji, żeby ja się mam zabezpieczać na wyjazd z biurem podróży.
1: No, pani, przepraszam, ale wybaczy pani, ale Meleksa pani z Polski nie weźmie. Dlatego
0: ale
1: prościej jest...
0: Ja mam Meleksa obsługiwać, przepraszam bardzo. Czy ja jadę na wakacje, czy na jakimś jestem Meleksem i z jakimiś akumulatorami? Proszę pani.
1: Albo powerbankiem. A zapytam, pani ma prawo jazdy?
0: Proszę pani, może mam, może nie. A czy to ma znaczenie w tej dyskusji?
1: Jakby
0: bo
1: pani
0: ja
1: miała,
0: nie rozumiem.
1: Jakby pani miała, to powiem pani tak. Jazda na Meleksie to jest coś w pograniczu rower, proszę pani, i zwykły samochód.
0: Rozumiem, ale ja tutaj nie liczyłam na to, że ja będę jeździła jakimiś Meleksami, jadąc.
1: Przepraszam, bo się pani uniosła, to ja może do szefa panią przełączę. Panie Dawidzie?
2: Kwiatuszku, zostałaś wkręcona w Radio SK.
0: Minia, weź bo... Jezusie! Boże drogi! Nie, no ja cię zabiję!
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Jezusie!
6: Odwoływanie się do instancji najwyższych.
5: No i bardzo dobrze. Pamiętajcie, Nosel mieszka na sk.pl, tam zostawiacie zgłoszenia i możecie podnieść się nie swoim bliskim i dalekim też.
4: Każdym mogę być w nowym życiu, ale nie Kamilem Noselem.

0: naprawdę na balkonie stygnie lato. Nawet człowiek nie wiedział, że na balkonie właśnie ktoś stoi.
1: Ja często wystawiam na balkon, żeby coś wystygło.
0: Żeby ci odlot ściśle tajny nie wystygł. Zaraz po 8 będziemy dzwonić do kogoś.
2: I uwierzcie mi, polecimy dalej niż na balkon.
0: Tak jest. Pamiętajcie, że ściągnięcie apki Eski to jest jedyna droga do tego, żeby odlecieć z nami w przyszłym tygodniu.
3: Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu Eska. W każdy piątek od 20. Eska. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio Eska, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
4: Eska Live Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego

0: SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: I po reklamie.
11: Kierowcy, cały czas utrzymuje się bardzo długi korek na trasie S2. Tutaj o poranku między węzłami Wałmidzyszyński oraz Wilanów doszło do wypadku i w tym momencie korek ma ponad 12 km. Sporo kierowców próbuje właśnie go ominąć, zjeżdżając na S17, później na trakt Brzeski i ulicę Bronisława Czecha, więc te miejsca także już zdążyły się zakorkować. Problemy także pojawiły się w Alei Prymasa Tysiąclecia. Tu aktualnie korek zaczyna się tuż za Obozową. Coraz większy ruch także na Wisłostradzie, a na termometrach coraz więcej stopni. W tym momencie mamy już 16 na naszym eskowym termometrze, później temperatura w Warszawie. W takim najcieplejszym momencie dnia to będzie 27 stopni. Dokładnie 8 na zegarach, to jest SK News, Marcin Brocki, zapraszam. Prezydent odwołany, rada przetrwała. To najnowsze wyniki z Krakowa. Według danych przekazanych przed chwilą przez Miejską Komisję do Spraw Referendum, głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta jest nieważne, a to z powodu zbyt niskiej frekwencji. Potwierdzone są już za to wyniki w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To było już skuteczne, o czym ze szczegółami reporter SK Mateusz Gołębiewski.
12: Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał na portalu X Miszalski. A finalny werdykt jest taki, że prezydent traci stanowisko, rada przetrwała rzutem na taśmę, frekwencja poniżej wymaganej, ale tylko w głosowaniu dotyczącym rady.
13: Referendum jest nieważne, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
12: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. I choć głosowanie było lokalne, to jego echa słychać w całej Polsce.
11: A prezes PiS Jarosław Kaczyński na przykład skomentował je wpisem: dla nas to dopiero początek. Kompleks hal w Gorzowie wyłączony z użytkowania, to po ogromnym ogromnym pożarze, który wybuchł w parku trampolin. Zalane zostały pobliskie biura. W akcji brał udział ponad 100 strażaków. A w niedzielę Kraków nie tylko głosował we wspomnianym przed chwilą referendum. Na rynku głównym kilkadziesiąt tysięcy osób świętowało też powrót Wisły Kraków do Ekstraklasy.
10: Duże oczekiwania, ciekawość, co będzie w przyszłym sezonie.
14: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło, wolimy Ekstraklasę. Bardzo się cieszymy i czekamy na więcej. Europejskie puchary zapowiedzią Jarka Królewskiego. Myślę, że w końcu nadejdą.
11: A mówili kibice Wisły. Obok niej awans ma też już Śląsk Wrocław, a w tym tygodniu trzeci zespół, który awansuje, wyłonią baraże.
15: SK Warszawa News.
11: Obyło się bez siłowej eksmisji. Miasto przejęło dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. To ze względu na prowadzoną tam budowę drogi.
16: Tak nie powinno to wyglądać. To, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zawieruta, kiedy wywłaszczano ludzi, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
11: Powiedziała nam jedna z mieszkanek. Urzędnicy utrzymują, że o planowanej inwestycji budowie informowali już kilka lat temu, a na stacji techniczno-postojowej Mory trwają już testy systemów i urządzeń. To tu utrzymywane będą pociągi metra, powstała tam też myjnia dla wagonów.
17: Jankes,
18: Kama,
17: Kama
18: i Wiktor.
17: Wiktor.
19: Dzień dobry, witamy i 2 minutki po godzinie 8 już.
20: Do nauki zapraszamy, bo Doda będzie, przypominamy, na swoim kampie uczyć nas, jak być fit.
21: Robienia super przysiadów i takich tam innych. I zastanawiamy się, czego wy moglibyście nas nauczyć.
22: Dzień dobry. Ja bym mogła wszystkich Polaków nauczyć, jak smacznie sobie spać całymi dniami. Pozdrawiam mojego dnia.
20: Oj, namówiła.
19: Czekamy na was, czego moglibyście się nauczyć, nas wszystkich. No, proszę, chwalcie się na Messengerze.

0: 8 minut po godzinie 8, jeśli macie ochotę zobaczyć, jak dzisiaj nie wyglądamy.
1: Radio.
2: Jest live na TikToku.
0: Ale nie, tak jak nie wyglądamy, to bardzo mocno polecamy oczywiście. Jesteśmy no, tam.
3: Jaki udaje cicho ciemnego teraz ja, tak właśnie, w okularach przeciwsłonecznych.
0: Ja dzisiaj jestem zmęczony.
3: Prawdziwa gwiazda.
2: Słuchajcie, prawdziwa gwiazda to jest Doda i ona organizuje kampy i na tych kampach będzie ludzi uczyć, tak jak Chodakowska, jak Lewandowska, jak mieć płaski brzuch.
3: Mhm. I to nie jest wcale ważne, że ona ma płaski brzuch, bo ćwiczy od dziecka, bo ma tatę kulturystę. Nie. Wy będziecie mogli to zrobić w tydzień, jak zapłacicie pieniążki za bycie na fitcampie.
2: Przemawia przez ciebie zazdrość, Kama.
3: Tak, bo ja nie mam takiego płaskiego brzucha.
0: Czego ale... mogliby się nas nauczyć, o to was pytamy.
2: Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Nie, ja... to pani już mówiła. Czekaj. O, tu jest.
0: Dzień dobry.
2: Tu na nowo.
0: Dzień dobry.
5: Witam. Ja chyba bym zrobił grill camp. Co grillować, gdzie grillować, z kim grillować, jak grillować. I na moim kampie dowiedziałbyś się, jak zrobić dobrego grilla na działce. I tu mogę wam zdradzić mały sekrecik. To nie może być twój grill i nie może być twoja działka.
3: No i namówił.
0: No tak, ale wiecie co robi nauczyciel na grillu?
2: Dawaj jeszcze.
0: Ale nie wszyscy tego to słyszeli.
2: Dawaj,
0: co robi ja nauczyciel na grillu?
2: Co no, robi?
0: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: Brawo!
3: To co, Janki, u ciebie?
1: Tak.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam piersionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online manyito.pl.
1: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: To już w piątek najbliższy. Szykuje się wyjątkowy weekend.
3: Kama wstała, jest poważnie.
4: A to wszystko dlatego, że chciałam powitać w oficjalny sposób. My! A! G! Ty! A!
5: Magda. Cześć, witam Magda. Was serdecznie.
4: Ja wiem, że w radiu nie widać, ale ja to zrobiłam po cheerleadersku, tak jak ja potrafię.
5: Nie spodziewałam Kama się takiego przywitania.
3: Oh. Tańczyła z wirtualnymi pomponami.
5: Dokładnie tak.
4: Madzia, ty jesteś oficjalnie prawdziwą cheerleaderką. Na czym polega twoja robota?
5: No, cześć, bardzo mi miło. Dokładnie tak. Po pierwsze, na zagrzewaniu drużyn, żeby wszystkie mecze, gdzie jestem, oczywiście wygrywali. Na układach tanecznych czy liderskich. Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
2: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z czy liderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
5: Słuchaj, to wiesz co, mam nadzieję, opowiesz po wyjeździe. Tego się, nie wiem, czy dasz radę opowiedzieć, ale opowiesz po wyjeździe.
4: A będziesz pokazywał zupełnie, jak ja przed chwilą Magdy
2: ale
4: witałam.
2: Ale co, że idziemy na siadanie? I co, od razu musimy...
4: A ona robi, idziemy! Śniadanie!
3: Hej!
5: I wszyscy z nami, słuchaj. Całe miasto z nami i wracasz z nauką, z umiejętnością i szpagatu, i gwiazdy. Wszystkiego się nauczymy.
4: Ja już wiem, że Wiktor będzie robił szpagat. Oj, tak!
3: Słuchajcie, bo ta historia ma jeszcze drugą stronę, drugą osobę. I wyobraź sobie, że w tym filmie, oprócz tego, że lecisz z cheerleaderką, lecisz też ze stewardessą prawdziwą.
2: Jak to? Zabierasz ze sobą pod pachę, czekajcie, stewardessę?
5: Nikt z wybuchowy, co?
2: Czyli nigdy nie byłem na wyjeździe ze stewardessą. Ale super.
4: Ale Janki, to ja ci jeszcze dodam, że to są dziewczyny, które jak idą na imprezę, to jedna kiedyś wróciła bez buta, a druga wróciła bez szkiełka w okularach. To są takie
5: bałam
4: imprezy.
5: Bałam się, że to przytoczycie, ale tak było, słuchajcie.
4: Moi
5: co
4: ludzie.
5: Mam więcej powiedzieć?
2: No dobrze,
5: ja słuchaj, może być na tej samej imprezie.
2: To zaryzykujmy może, co?
3: Powiedz to oficjalnie.
2: Zabieramy?
3: Zabieramy!
2: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
5: Super! Bardzo super, dziękujemy bardzo.
4: Ale rozumiem, że pompony zabierasz.
5: No jasne, dobrze, jakże inaczej.
4: To weź jeszcze drugie dla Jankesa.
2: Weź wszystko.
5: Jasne, już przygotowane.
4: Bardzo się cieszymy, dziewczyny, fajnie, że razem z nami lecicie już w piątek odlot ściśle tajny. Pamiętajcie o tym, że zgłoszenia przez naszą aplikację. Tylko problem jest taki, że my nadal nie wiemy, dokąd lecimy. Mamy już kilka podpowiedzi, mamy już kilka tropów również w głowie, ale z racji tego, że ty masz kumpelę stewardessę, która lata pewnie po całym świecie i po całej Europie, to może wy będziecie, dziewczyny, miały trochę lepszy pomysł niż my. Więc posłuchaj kolejnej podpowiedzi, Madzia.
6: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
3: Aha. Święta podpowiedź, panie kapitanie. Lecimy do solarium.
2: Jezusie, nie. To dobra, ale masz jakiś pomysł, gdzie lecimy?
5: Słuchajcie, jakiś czas temu byłam z rodzicami na pięknej wyspie Malcie i mówili, że tam jest tyle dni słonecznych, a nam zdarzyły się dwa dni turbo deszczowe, więc słuchajcie, mam nadzieję, że to może będzie ta Malta, tylko wreszcie pokaże swoje słoneczne oblicze.
4: Dobrze, żebyśmy mogli w takim razie to odczarować. Cały czas nie wiemy, dokąd lecimy, ale wiemy, że lecimy w piątek. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej fantastycznej ekipy stewardes, cheerleaderek
3: i radiowców,
4: to zapraszamy serdecznie, ściągajcie apkę i tam wskakujcie i się zgłaszajcie.
1: Odlot ściśle tajny.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online manyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.

0: 8.26, tutaj SK w poniedziałek, 25 maja. Dziwnie to wygląda, zobaczcie na naszego TikToka. Ja siedzę, tu na górze, wy stoicie. Niesamowite, prawda? Ładnie.
1: No i tym sposobem wszyscy mamy ten sam poziom.
2: Ale słuchajcie, a propos tego, co w górę i co w dół, to ropa naftowa tanieje. Za chwilę o tym w newsach Marcin Procki. Jan

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny?
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Renault Dekar.pl.
9: Kierowcy utrzymują się ogromne utrudnienia na trasie S2, to po dwóch kolizjach, do których doszło na wysokości węzła Wałmiedzyszyński. Tutaj najpierw na lewym pasie zderzyły się dwa pojazdy, a później tuż obok dwa kolejne. I w tym momencie cały czas utrzymują się spore problemy na jezdni w stronę Poznania. Lepiej omijać to miejsce, bo korek ma tam już ponad 10 km. W pogodzie za to zapowiada się naprawdę pogodny poniedziałek i bardzo ciepły, bo już prawie 18 stopni na termometrach, później do 27.
8: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
9: Jest 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Znamy już wyniki niedzielnego referendum. Z kolei z powodu braku minimalnej liczby głosów nieważne okazało się głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta. Wyraźne spadki cen ropy naftowej na światowych rynkach. Ceny baryłki są niższe o ponad 5%, a to reakcja na prognozy analityków, według których USA i Iran zbliżyły się do porozumienia. A w Wielkiej Brytanii szykuje się rekordowo ciepły maj. Pierwszy raz od 14 lat temperatura przekroczyła tam 30 stopni. Jeszcze cieplej ma być w najbliższych dniach. Upały dotarły też do innych krajów. W Portugalii, Hiszpanii i Francji temperatura ma zbliżyć się do 40 stopni.
10: Ile?
11: Jankes.
12: I Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: Dzień dobry, witam raz jeszcze. No i zrobiła się 8.30, a nawet 8.31.
10: Tak, patrząc na temperatury za granicą, witamy was gorąco.
15: Oj, zdecydowanie. Mamy poniedziałek i pamiętajcie, że do piątku coraz bliżej.
10: Czego moglibyście nas nauczyć?
16: Ja jako rodowity Kacper mógłbym wszystkich nauczyć, jak swoje imieniny przeradzać w święta narodowe i dzień wolny od pracy.

0: Lubimy oczywiście, wy też lubicie Bledka w Radiu SK, 22 minutki do godziny 9.
1: No i co lubicie tak mocno, co umiecie tak dobrze, że moglibyście tego innych uczyć? Halo, dzień dobry.
2: Nie wiem dokładnie, czego ja bym mógł was nauczyć, ale Jankę z pewnością mógłby nauczyć dobrej bajery.

0: To jest bajera.
1: Jankes tak bajerował swoją żonę, że 13 razy jej się oświadczył.
2: Czyż on dzisiaj zbajerował cheerleaderkę, stewardessę?
3: Wczoraj była bajera na Stali Gorzów, gdzie jeździliśmy z motorem Lublin. Pozdrowienia dla wszystkich fanów czarnego sportu. Pozdrawiam mojego przyjaciela z Zielonej Góry, Wiktora.
2: Czy była jakaś audycja o poranku, w której nie powiedziałeś czegoś o żużlu?
1: Tak, wtedy, kiedy go nie było.
2: Kto jeszcze? Dobra. Halo, dzień dobry. Czego możecie innych uczyć?
4: Ja mógłbym zorganizować obóz, jak szybko roztrwonić pieniądze. Bez żadnego limitu, bez granicy. Po prostu tak. Ile kto ma, to damy radę. No,
2: to razem z Kamą na prelekcjach byście tam specjalnie
1: byli. Absolutnie, absolutnie mogę być ekspertem w tej dziedzinie.
5: Jankes i Wiktor. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Shorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie, teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: w aplikacji Żabka Już.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 64.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: Da Grasso Rembertów. Kochasz pizzę? Mamy ich aż 400 do rozdania. Tylko w maju, w każdy poniedziałek 100 sztuk całkowicie za darmo dla 100 pierwszych osób na miejscu. Odwiedź lokal Da Grasso Warszawa Rembertów, Aleja Antoniego Chruściela 38. Regulamin dostępny w lokalu.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: I po reklamie.

0: kojarzycie? Oni tam śpiewają Kamil Nosel. Kamil Nosel.
1: Napisałem im ten tekst, no wiesz.
2: Cały ja. Dzień dobry, Kamilku, witamy. Dzień dobry. Dobrze cię widzieć.
1: Tak. A i wicewersja i autorewers.
0: To dobrze, że jesteś, słuchaj, bo Zakopane cię potrzebuje.
1: No, to co?
3: Górale z Zakopanego i Nowego Targu dyskutują o pomysłach na rozruszanie lokalnej turystyki.
1: I ja mam im podrzucić pomysł,
0: jakiś
1: tak?
0: Dobry,
1: tak.
0: Fajny.
1: Dobry, fajny. Proszę pana, misia z Krupówek na przykład przefarbować.
2: Co zrobić?
3: Przefarbować.
2: To jest jakiś pomysł, żeby
3: różowy.
2: Robili zdjęcia.
3: Różowy.
4: Brudy.
3: Różowy.
0: Ja na przykład mam taki pomysł, zacząłbym na przykład od takich prostych, małych gestów, żeby na przykład ta żurawina, która jest dodawana do oscypka, żeby jednak ona nie była złowicza, tylko stamtąd.
2: A ja bym, wiecie co, zbudował stadion żużlowy w Zakopanem i jeździliby na tych osiołkach tam, wiecie, tutaj inne takie.
1: Lepszego pomysłu nie będzie.

0: Ktoś coś musi powiedzieć, słuchajcie, mikrofony włączone.
1: No już powiedziałeś. 5 minut będzie z nami godzina 9. Dziękujemy za dzisiaj.
2: Na
1: było
2: każdym
1: fajnie.
2: Zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć, to pozwólcie, że my skończymy.
0: Kamil Nosel cały czas z nami. Kamilku, jakieś.
3: To już? No, to już. To już. Słuchaj,
0: Polska zaczyna nowy tydzień. O czym powinni pamiętać Polacy w tym tygodniu?
1: O Łatwogangu.
3: Piątek za chwilę. Kama i Wiktor.
4: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
8: masz. Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
9: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna.

0: i najniższa cena z 30 dni 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Właśnie teraz powinny ruszać prace na zjeździe z mostu Poniatowskiego na wał Miedzeszyński. Zamknięty zostanie tam pas do skrętu w lewo w stronę Wawra. Będzie można skręcić tylko w stronę Zony i tak będzie do piątku. Sprawdzamy teraz jeszcze sytuację na S2, bo tutaj o poranku sporo się działo. Doszło do wypadku w pobliżu wału Miedzeszyńskiego i przez to utworzył się ogromny, ponad 10-kilometrowy korek. Te utrudnienia cały czas tam spotkacie. Jak przekazali przed chwilą nam drogowcy, udało się już udrożnić pasy właśnie na S2, ale to rozładowanie korka jeszcze tam pewnie potrwa. W pogodzie za to, jeśli lubimy słońce i wysoką temperaturę, to nie mamy dzisiaj na co narzekać, bo już w tym momencie 19 pojawiła się na termometrach w Warszawie, a dzisiaj sporo słońca i do 27 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski, odwołany ze stanowiska prezydenta Krakowa. Frekwencja w referendum wyniosła niespełna 30%.
10: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
9: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Zostaje za to Rada Miasta. Tą frekwencję okazała się za niska, by odwołać radnych. Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola zidentyfikowano w Demokratycznej Republice Konga. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla tego kraju. Organizacja utrzymuje jednak, że ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie.
11: To jest choroba, którą wbrew pozorom nie jest łatwo się zakazić. Przede wszystkim jest to kontakt z płynami ustrojowymi, z wydzielinami, wydalinami chorego człowieka.
9: No, wyjaśniała konsultant krajowy w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej Anna Kuna. Na sygnały z Afryki zareagowały Stany Zjednoczone, które dla podróżnych z niej wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. A szykuje się polski dzień na paryskich kortach. Do gry w Roland Garros wejdzie dziś Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka turnieju w pierwszej rundzie zagra z Emerson Jones. Ich mecz o 12:00, wcześniej bo o 11:00 na kort powinna wyjść Maja Chwalińska, która zmierzy się z Chinką Qin Wenzheng. Za to o 13:00 pierwszy mecz rozegra Hubert Hurkacz, który zagra z Hiszpanem Jaume Memunarem.
12: SK Warszawa News.
9: Hulajnogi z zakazem wjazdu także do Parku Sowińskiego i Lasku na Kole. Wcześniej nie można było się nimi poruszać m.in. na Starówce w Ogrodzie Krasińskim.

0: 20. Pierwszy mecz rozegra Hubert Hurkacz, który zagra z Hiszpanem Jaume Munarem.
1: SK Warszawa News.
0: Hulajnogi z zakazem wjazdu także do Parku Sowińskiego i Lasku na Kole. Wcześniej nie można było się nimi poruszać m.in. na Starówce w ogrodzie Krasińsk, a to nie jedyne zmiany.
2: Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę. Na przykład tutaj, na Placu Centralnym, czy na ulicy Zgoda, czy Złotej.
0: Zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, autobusy z Wilanowa jadą po wspólnym pasie z tramwajami. To na Belwederski i Sobieskiego, a na kilku kolejnych skrzyżowaniach uruchomione zostaną priorytety dla tramwajów.
3: Za każdym razem, jak gram wam nowego Teddy Swimsa, czyli Mr. Know It All, to porównuję, no dobra, nie za każdym razem, ale często porównuję do Kotie i Gimbry, czyli Somebody That I Used To Know. No to nie trzeba będzie porównywać, bo zagram ten numer za kilkanaście minut. Będzie też Sanach, będzie Jazzy, Sylwia Grzeszczak też, Tame Impala i Jenny również. A na początek zabiorę cię tam. I was też, Michu, witajcie.

Radio SK. Radio SK.

0: Shakira, Shakira i Wycliffe Jean, Hips Don't Lie. Mówią na nią i nie bez powodu królowa piłkarskich mundiali. Bo jak już się nabijaliśmy jakiś czas temu, ostatnio pojawia się tam częściej niż m.in. reprezentacja Włoch. Ten numer związany z mundialem w Niemczech w 2006 roku, ale jest też nowy hit, Die Die, który, jak sama Shakira się chwali, wczoraj był najczęściej oglądanym wideo na świecie. Z ponad 10 milionami wyświetleń, jeśli chodzi o klip właśnie do numeru Die Die. To wszystko oczywiście związane z tym mundialem, który już niedługo startuje w Ameryce Północnej i w związku z tym Shakira rozszerza swoją trasę koncertową właśnie o taką edycję mundialową i podczas mundialu będzie można ją bardzo często zobaczyć w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej z pełnym koncertem. Tame Impala i Janet, Dracula w remiksie. Już za chwilę, później Sylwia Grzeszczak, was co obiecuje.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie.

0: Odpalisz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jedyny taki salon w Polsce w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: I po reklamie.

0: Underneath the Blue, czyli Moziman, czyli hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Jak to nie zawsze jest warto wierzyć w reklamy, a może raczej w obietnice twórców produktów, to przekonał się w zeszłym tygodniu kierowca Tesli Cybertruck, która, jak zapowiadano jeszcze przed wypuszczeniem na rynek, no miała być zdolna wręcz do pływania. No, skończyło się na tak zwanym trybie brodzenia. Można wjechać do wody, ale na niecały metr. No to kierowca w Teksasie zapamiętał obietnicę, ale instrukcji to już nie czytał po kupieniu. Polak? Tak czy inaczej, na pełnej wziął i wjechał do jeziora i auto od niespodzianka zaczęło tonąć. Na szczęście nic mu się nie stało, a tym samym dwa testy, tryb brodzenie i tryb myślenie, oba niezdane. Coldplay, Beyoncé, Him for the Weekend w Radiu SK. Z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy mieli naprawdę dobry czas w ten weekend. A później Swedish House Mafia w SC. Radio
1: SK. Autopromocja. Jak wkręcać, to

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Euro Samochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. www.eurosamochody.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
18: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
19: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
18: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
19: Z

0: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino.

Skoda. Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino.

0: 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
3: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
2: Co nas czeka?
3: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
2: A Artbox Experience?
3: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
2: Zapowiada się dobra zabawa.
3: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
4: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
5: No pewnie.
6: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o rodzinnej majówce i dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
7: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group. Warszawa, ulica Ostrobramska 73.
9: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
10: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
2: Decyzja o nowej Cuprze? Nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Cupry w salonie Cupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Renault, dekar.pl.
19: S2 dzisiaj rzuciła wyzwanie S8, jeśli chodzi o długość korka, no i ty rywalizację wygrała. W tym momencie nadal możecie spotkać utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy, a to po dwóch kolizjach, do których doszło w pobliżu wału Międzyszyńskiego. W tym momencie korek zaczyna się jeszcze przed węzłem Patriotów. Blokuje się także jednak cały czas S8, tu korek aktualnie od Głębockiej.
8: Jeśli obłoki, to tylko baranki, z których padać nie będzie, to nie tak jak wczoraj. 18 stopni w tym momencie, po południu 27 i pełne słońce w stolicy.
18: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
19: Zbliża się 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Najpóźniej za 90 dni Kraków będzie miał nowego prezydenta, a to po tym, jak Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Nie milkną echa politycznego trzęsienia ziemi pod Wawelem. Niektórzy politycy już rozpoczęli kampanię wyborczą. Reporterski Olek Ruszkowski się przygląda. Olku, kto się już zgłasza?
6: Udział w wyborach zapowiedział Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Prawie pewny będzie też udział Łukasza Gibały, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość nie wyznaczyło jeszcze swojego kandydata, nie wykluczając jednak współpracy z resztą prawicy.
2: Wszystkie kierunki są otwarte, niczego dzisiaj nie przesądzamy,
6: mówi Przemysław Czarnek. Również pewna wydaje się kandydatura radnej Aleksandry Owcy z partii Razem. Nie wiadomo na

0: Natomiast kogo wystawi Koalicja Obywatelska, do której należy odwołany Aleksander Miszalski?
1: Nic nie zostało z parku trampolin w Gorzowie. Obiekt doszczętnie spłonął w weekend. Pożar zagrażał też sąsiadującym halom. Strażacy zakończyli działania, a swoje prowadzą teraz policjanci.
2: To przede wszystkim przesłuchania, a także pierwsze czynności z udziałem biegłego z okresu pożarnictwa.
1: Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji. Kompleks hal jest na razie niedostępny. A Morskie Oko z kolei niedostępne dla turystów. A to dlatego, że ruszył remont szlaku, którym nikt w najbliższych dniach nie przejdzie ani nie przejedzie, o czym ze szczegółami reporter eski Łukasz Bobek.
3: Remont dotyczy drogi na odcinku od Łysej Polany aż do wodogrzmotów Mickiewicza. W ubiegłym tygodniu sfrezowana została stara nawierzchnia drogi, a teraz przyszedł czas na wylanie nowego asfaltu. Operacja ta potrwa do 29 maja, o ile pogoda będzie sprzyjała. Jeśli nadejdą deszcze, remont przedłuży się.
1: A zamknięty został także parking na Palenicy Białczańskiej.
4: SK Warszawa. Sport.
1: Polonia Warszawa zagra w Barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy i piłkarze wyszarpali awans, wygrywając 2-1 z Odrą Opole. Zdecydował o tym gol Łukasza Zjawińskiego w 98 minucie. W półfinale Braży Polonia zagra z Wieczystą Kraków, a w półfinale Orlen Basket Ligi dojdzie do warszawskiego pojedynku. Legia zmierzy się z Dzikami, a pierwszy mecz już w środę. A z piłkarską Legią żegna się Michał Żywłakow, który nie będzie już dyrektorem sportowym klubu. W tym tygodniu dowiemy się, kto go zastąpi i będzie odpowiedzialny za letnie transfery.
5: Państwo pozwolą, że ja wrócę do piątkowego wieczora, bo wtedy mieliśmy gorącą 20 Radia SK i wygrał duet Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Po 14 latach od premiery tego numeru, naprawdę. A później było SK Live Remix i pojawiło się norweskie trio Bausa. Magnetic od nich też za kilka chwil. Teraz Rita Ora, 10:02, w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Pięknie płynie ten numer po antenie Radia SK, prawda? Grubson na szczycie, ale wróćmy jeszcze do tego, co działo się 3 minuty temu u nas, czyli Bausa i Magnetic. Trzech panów z Norwegii, Edward, Filip i Fredrik. I to nie są grzeczni chłopcy, co takie Magnetic mogłoby sugerować. To znaczy, może nie, że nie są grzeczni, ale bywają trochę mniej muzycznie grzeczni, co udowodnili w nocy z piątku na sobotę podczas SK Live Remix, bo oni również w ramach tego pasma się pojawili. Przypomnę, SK Live Remix w piątki po godzinie 20, łącznie z Arminem Van Burenem i jego State of Trance, ale też w naszej apce 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak jak na przykład teraz, kiedy brzmi tam Armin Van Buren. Wszystkie szczegóły oczywiście w naszej aplikacji. Damiano Dawid, Born with a Broken Heart w Radiu SK za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
13: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
14: Sprawdź to sam, dzięki dał.
13: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: To będzie ostatnia reklama. Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i

0: 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
1: I po reklamie.

0: David Guetta, Sam Martin, Don't Dangerous, to hity na czasie po godzinie 10 w Radiu SK. Mówiliśmy już o tym od rana, mówiliśmy o tym w weekendzie. Cała Polska znów przez cały weekend żyła tym, co wyczyniał Łatwo Gang, który z Zakopanego jechał do Gdańska i dojechał, zbierając na leczenie chorych dzieci. W czasie transmisji udało się zebrać ponad 20 milionów złotych w Gdańsku, do którego miał dotrzeć i dotarł. Witały go tłumy.
1: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka dzieci. Niczym się nie różnie. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
0: A propos tego, że niczym się nie różni, to zgodzić się nie mogę, a co do tego, że pokazujemy, że jesteśmy naprawdę fajni, to zgadzam się w 100%. 53 godziny, tyle trwał ten przejazd z Zakopca do Gdańska.

0: Polska. A właśnie, brawo Łatwoganki, brawo ci wszyscy, którzy się dołożyli. Przona i Zły Weste za moment, później Alessandra i Queen of Kings, przypomnę. Radio
1: SK. Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ale jazda. Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody Wałmiedzę Szański 117. Eurosamochody.pl.
3: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: Z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dagra Sorrentów. Kochasz pizzę? Mamy ich aż 400 do rozdania. Tylko w maju, w każdy poniedziałek 100 sztuk całkowicie za darmo dla 100 pierwszych osób na miejscu. Odwiedź lokal Dagrasso Warszawa Rembertów, Aleja Antoniego Chruściela 38. Regulamin dostępny w lokalu.
3: I po reklamie.

0: Talk to You, świeżynka na naszej playliście Another i 54 Ultra przed godziną 11 w Radiu SK. Przeglądam właśnie fakt, w którym Michał Wiśniewski wyznaje, 6 ślubu nie będzie. No tak, tak, tak, od tej pory to już tylko i wyłącznie rozwody. Nie będę się rozwodził, po godzinie 11 męskie granie orkiestra i nareszcie wesce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.złotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
13: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Wczoraj to się działo, co? Proszę pana.
18: No, jechałem przez tę ulewę.
0: A pytanie przez którą? Bo wyobraź sobie, że ja byłem na Dworcu Wschodnim, jak lunęło właśnie w tamtych okolicach, a z kolei Gocław, wyobraź sobie, że w tym czasie był suchy. Więc
18: ja
0: to...
18: przejeżdżałem przez Wawer i niektóre ulice faktycznie zamieniały się w rzeki. Dzisiaj tego już nie zobaczymy.
0: O, tak, na szczęście nie. W sensie sam deszcz byłby fajny, ale takie ulewy, takie nagłe, to nie są fajne sprawy dla Warszawy. Dzisiaj raczej bez nich. Jeśli jakieś chmurki, to rzeczywiście baranki, a po południu to nawet błękit nieba i maksymalnie do 27 stopni w cieniu, proszę pana.
18: Jutro bardzo podobnie, a jeśli mamy już dosyć tych wysokich temperatur, pewnie są takie osoby, to spokojnie, bo już przychodzi środa z pomocą i wtedy do 21 stopni.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
18: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek. Poważny wypadek na autostradzie A4 na Śląsku. W Mysłowicach zderzyły się dwa autokary. W wypadku cierpiało 5 dzieci. Tworzą się tam spore korki. Ten w stronę Wrocławia ma już około 10 km. Przypadek Krakowa może zachęcić opozycję w innych miastach, ale nie musi być gwarancją sukcesu. Tak politolog Mateusz Zaremba komentuje polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Po referendum wiadomo już, że prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko. Rada miasta ocalała, ale decydowały ułamki procenta.
16: W sztabach wyborczych rozmaitych partii politycznych liczą, gdzie są szanse, jakie są progi frekwencyjne, jakie są nastroje społeczne. I myślę, że może dojść do jakiejś takiego próby odwołania kilku kluczowych prezydentów miast.
18: A za odwołaniem prezydenta Miszalskiego zagłosowało ponad 170 tysięcy mieszkańców Krakowa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukał biura Lidla i kilku firm transportowych współpracujących z siecią handlową. Śledczy sprawdzają, czy przewoźnicy mogli umawiać się, by nie przejmować sobie nawzajem kierowców.
19: Jednocześnie podejrzewane porozumienie może dotyczyć zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.
18: Tłumaczył Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. Urząd sprawdza też, czy Lidl ograniczał kierowcom dostęp do centrów dystrybucyjnych po zmianie pracodawcy.
20: SK Warszawa. Na czasie.
18: Zbliża się wyjątkowy night skating. Jeden przejazd połączy dwa miasta. W sobotę przejazd ruszy sprzed Urzędu Miasta w Pruszkowie, a uczestnicy później pojadą w stronę Piastowa. Trasa będzie liczyła 23 km, no i będzie dla tych, którzy co nieco już jeżdżą na rolkach. A także w sobotę zaplanowano River Light. To największa parada łodzi na Wiśle. Oświetlone łodzie popłyną z dworca wodnego w stronę Podzamcza. A na terenie AWF-u w ten weekend Wawa Student Festival. Imprezę organizuje w sumie 6 uczelni, a na scenie pojawią się m.in. Young Multi, Guzior, Ołat oraz Zalewski.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Takie są fakty, szanowni państwo, i fani Marcus and Martinus tego duetu i Leonie, która do nich dołączy numeru Moonlight, mogą być zadowoleni, bo ten numer zagram. A na początek obiecany, nareszcie 11:02 na zegarach, już gramy. Michu, witajcie.

0: Sezon, czyli Dawid Podsiadło na antenie Radia SK. Sezon na wielkie koncerty trwa 14 lipca na PG Narodowym Bad Bunny, który w ostatni weekend był w Barcelonie. Byli tam na jego koncercie i Szczęsny, i Lewy z żonami. Na Lewandowcy to nawet byli w tym VIP-owskim La Casita, czyli takim słynnym różowym domku, który towarzyszy Bad Bunny'emu w trasie. I tam przyłapały ich telebimy, jak tańczyli. No, Lewy to pląsał, ale Ania to rzeczywiście tańczyła. I to na pewno już wiem, że to o to chodziło z tym hiszpańskim trenerem Ani Bachatą. Ona po prostu miesiącami trenowała przed koncertem Bad Bunny'ego, żeby dobrze wypaść. Jestem pewien, że tak właśnie było. I Benny Harris West za moment, a później u nas Taylor Swift.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
2: No pewnie.
3: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o rodzinnej majówce i dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
6: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
7: Tydzień dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź

Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź

Bawią się wszyscy! Jak jeszcze coś wartego uwagi, to wam to gramy na antenie Radio SK. Ona ma na koncie współpracę z takimi gwiazdami jak One Republic, Alan Walker czy Clean Bandit, a oni są marką samą w sobie od lat, zwłaszcza w Skandynawii. Leonie, Marcus and Martinus, Moonlight, zgodnie z obietnicą. Bardzo proszę.

O Matulu, ile wspomnień z takimi klimatami związanych, co? Britney Spears i Born to Make You Happy, hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No bo Żyćko to jest po to, żeby kolekcjonować wspomnienia, w związku z czym my wam dajemy do tego świetną okazję już w ten weekend w ramach odlotu ściśle tajnego. Wiadomo z kim, z naszą poradną ekipą, wiadomo kiedy, właśnie w ten weekend, ale nie wiadomo dokąd. A propos tego z kim, to mamy dwie kolejne osoby. Jedna to cheerleaderka, a druga to stewardesa, która marzy o tym, żeby wreszcie polecieć gdzieś w roli pasażera.

0: Czyli Magdalena ze swoją koleżanką dołączyły do naszej eskadry. A dokąd ten lot? No, od tego jest kapitan, żeby podpowiadać. Bardzo proszę.
1: Tu kapitan. Zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: Nie dodał chyba, że a czasami za chmurami. Ten kapitan nasz. Naprawdę, dokąd lecimy? Przekonacie się już ten weekend, będąc z nami oczywiście i antenowo, i za pomocą naszych social mediów. Kungs, Theophilus London i Galaxy za moment, a Lola Young zaraz potem. Zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego za pomocą naszej aplikacji.
2: Radio SK. Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandia jest już otwarty?
5: No pewnie.
3: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o rodzinnej majówce i dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
7: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
6: O, muszę mieć ten stolik.
7: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: I to tu?
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
14: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski. Wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
17: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
18: I po reklamie.

0: Kto chciał dotrzeć do 12, to mam dobre wieści. Jaki to piękny czas. Za 5, 12, za chwilę Kasia Węsierska razem z wami i kolejna godzina hitów na czasie. To był Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku. Za chwilę Sombr, coś od tego pana po godzinie 12, Michu Sapkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Reklama.
2: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
3: Da Grasso Rembertów. Kochasz pizzę? Mamy ich aż 400 do rozdania. Tylko w maju, w każdy poniedziałek 100 sztuk całkowicie za darmo dla 100 pierwszych osób na miejscu. Odwiedź lokal Da Grasso Warszawa Rembertów, Aleja Antoniego Chruściela 38. Regulamin dostępny w lokalu.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.

0: Nach.
1: A, to prawda.
0: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Bricomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Bricomana. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
1: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
6: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
5: Co nas czeka?
6: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
5: A Artbox Experience?
6: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
5: Zapowiada się dobra zabawa.
6: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Dekar. Salon i serwis Renault. Dekar.pl.
15: Wybrzeże Helskie stoi to na wysokości ZOO w stronę centrum. S8 zatkała się od Krasnobrodzkiej do remontu. Momentami przytyka się też Wołosław.

0: nas w salonach i na brw.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Renault Dekar.pl.
3: Wybrzeże Helskie stoi to na wysokości ZOO w stronę centrum. S8 zatkała się od Krasnobrodzkiej do Morymontu. Momentami przytyka się też Wołocławek.

0: nami. Na razie jeszcze za chmurami. Podobno wyjrzy jeszcze bardziej w dalszej części dnia, około 14-15. Tego słońca pełnia tak naprawdę i będzie tak aż do wieczora, a właściwie to będzie tak aż do jutra i nawet powiedziałabym, że do piątku.
1: Sponsorem programu jest Deka, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Polityczne echa referendum w Krakowie. PiS nie kryje satysfakcji, a KO odpowiada, że to wyjątkowy przypadek. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej po głosowaniu traci fotel prezydenta miasta. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek ocenia, że taki wynik referendum to początek politycznej fali,
3: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego.
2: Przypadek Miszalskiego jest jednostkowy, odpowiada z kolei Witold Zembaczyński z KO.
4: Rozpościeranie tego krakowskiego kazusu na cały kraj to naprawdę są fantasmagorie PiSu. Niech zejdą na ziemię.
2: A wybory na prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Oszuści podszywają się pod NFZ, tak jest w ostatnich dniach w województwie łódzkim. Próbują wyłudzić się dane wrażliwe od pacjentów łódzkiego NFZ-u.
5: W ostatnich dniach możemy mówić wręcz o zmasowanym ataku, ostrzega Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
6: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem, natomiast jest to oszustwo.
5: W mailu jest prośba o potwierdzenie konta lub numeru karty płatniczej. NFZ nigdy nie prosi pacjentów o udostępnianie wrażliwych danych.
2: O czym informował Grzegorz Mnich. Iga Świątek wchodzi do gry. Lada moment w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Polka ma na swoim koncie 4 triumfy w Paryżu w 2020 oraz w latach 22-24. Za 2 godziny z kolei Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a z kolei Maja Chwalińska gra właśnie o awans do drugiej rundy z Chinką Quyen Wan Zheng.
1: SK Warszawa News.
2: Przed nami seria remontów w centrum. Od dziś przez 5 dni kierowcy nie skręcą w lewo z mostu Poniatowskiego na Wałmie Zeszyńskim. Autobusy 146 i 147 pojadą objazdami. Remont zaczynają też tramwajarze, mówi Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich.
7: W porze nocnej zaczniemy na niektórych odcinkach demontaż płyt.
2: No a te prace nie wpłyną na ruch tramwajów. Remont torowiska na odcinku Rondo Waszyngtona Plac Starynkiewicza rozpocznie się w sobotę. Do końca maja trwają zapisy na lato w mieście. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach m.in. w Centrum Nauki Kopernik czy w Muzeum Warszawy.
0: Jeśli Wam się po weekendzie jakoś szczególnie nie chciało albo nie chce być w pracy na minutę po godzinie 12, a właściwie prawie już na 2 minuty po 12, to sobie przypomnijcie, że Piotrek Łatwogang dojechał z Zakopanego do Gdańska na rowerze. I nikt mu nie kazał, co ciekawe. Sąbrz 12 to 12 już teraz w SC. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Scott. No hesitation if you

0: ale mi wpadło w ręce nowe badanie. Armin Van Buuren, Shannon Jen Arle, In and Out of Love. O tym, kto najczęściej zdradza w miejscach pracy. I jakie zawody. Ale o tym powiem wam więcej za chwilę, bo najpierw przeczytałam równie ciekawą rzecz. Jeżeli ktoś w weekend odwiedził jakąkolwiek restaurację i miał po zjedzeniu nawyk odsunięcia od siebie talerza albo położenia na niego brudnej serwetki, albo jeżeli były dwa talerze, bo na jednym był na przykład danie główne, a na drugim jakaś surówka, to położyliście ten jeden mniejszy talerz na ten drugi większy talerz i tym samym waszym zdaniem pomogliście kelnerowi, to to dużo o was mówi. I jak stwierdzili badacze, czego ci ludzie nie zbadają, to chciałabym wiedzieć, czy są jeszcze takie kwestie, które nie podlegały żadnemu badaniu. No więc jeżeli tak robicie, to nie chodzi wcale tylko o empatię. To nie jest tylko tak, że chcecie pomóc kelnerowi. Czasem podobno za takim prostym zachowaniem stoją głębokie mechanizmy psychiczne. Uwaga! Takie jak potrzeba akceptacji. Dlatego, że jak posprzątacie, to prawdopodobnie pan kelner będzie zadowolony, a na zadowoleniu wszystkich innych ludzi wam chodzi. Mówię wam, ale sama to zazwyczaj robię i wydaje mi się, że tutaj to były badania z zagranicy, to znaczy na pewno, bo w Polsce wszystkie kobiety, które wychodzą z polskiego domu, mają nawyk sprzątania po sobie nawet w gościach albo będąc na weselu.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny.
6: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert.

Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów, pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

0: Damian David Chyla, Talk to Me w Radiu SK. 25 minut zostało jeszcze do 13. Inżynierowie, rzemieślnicy, dyrektorzy, sprzedaży. A jeśli chodzi o kobiety, to najczęściej na tej liście pojawiały się osoby pracujące w handlu, technologii, hotelarstwie i gastronomii, ale też pielęgniarki, nauczycielki i gospodynie domowe. To według badań przeprowadzonych przez seksuolożkę i psycholożkę Marię Giuliani jest ta grupa zawodów, która najczęściej dopuszcza się zdrady w miejscu pracy, czyli zawiera i wchodzi w nowe związki z kimś, z kim pracuje. To ja przypomnę jeszcze, inżynierowie, rzemieślnicy, dyrektorzy sprzedaży, to jeżeli chodzi o panów. Jeżeli chodzi o panie, to są najczęściej osoby pracujące w handlu, technologii, hotelarstwie i gastronomii, ale także pielęgniarki, nauczycielki i gospodynie domowe. Może nie powinna była mówić tego głośno, bo teraz zakładam, że część szefów zacznie się dużo baczniej przyglądać swoim pracownikom pod innym kątem.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mokka Mousse. Kawowy odcień inwestycji Mokka Tower od dewelopera Profput. Tu życie nabiera kolorów. Przyjdź na dni otwarte Mokka Tower na Gocławiu od 29 do 31 maja. 33 mieszkania z garażem za złotówkę. 3 dni atrakcji. W

0: Szczegóły, w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mokka Mousse. Kawowy odcień inwestycji Mokka Tower od dewelopera Profput. Tu życie nabiera kolorów. Przyjdź na dni otwarte Mokka Tower na Gocławiu od 29 do 31 maja. 33 mieszkania z garażem za złotówkę. 3 dni atrakcji. W

0: rozrywki za Torlandię jest już otwarty?
1: No pewnie.
2: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Ta pani bardzo dobrze brzmiała. Ellie Goulding, Don't Want Your Love, Radio SK, 4 minuty do 13. Po 13 powiem wam, co zrobić, jeżeli macie jeszcze, a właśnie nie macie, planów na następny weekend, to znaczy na ten, za 4 dni, ale chcielibyście mieć, bo z Radio SK to jest możliwe. Po 13, dobre hity też w SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Douglas do Rembertów. Kochasz pizzę? Mamy ich aż 400 do rozdania. Tylko w maju, w każdy poniedziałek 100 sztuk całkowicie za darmo dla 100 pierwszych osób na miejscu. Odwiedź lokal Douglaso Warszawa Rembertów, Aleja Antoniego Chruściela 38. Regulamin dostępny w lokalu.
13: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
16: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
16: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Nasz ulubiony grzech? Pycha! Bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food trafia w punkt.
20: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Wybrzeże Gdańskie i Kościuszkowskie przetkane i z godziny na godzinę tworzą się tam coraz większe korki. Mocno przetkana jest też teraz Czerniakowska, kto może niech omija Sikorskiego. Kiepsko sytuacja wygląda również na S8, bo stoicie od Powstańców Śląskich do Mickiewicza, a w drugą stronę od Łabiszyńskiej przez cały most do Chłaski.
25: Ale całkiem nieźle wygląda sytuacja za oknem. Jak w tych korkach stoicie, to wyjrzyjcie, dlatego że dziś pełno słońca. Na niebie warszawskim 23 stopnie w tej chwili na termometrach. Więcej już raczej nie będzie, choć termometr ma się zatrzymać w okolicach 25. Słońce jest i będzie. Chmury i

0: jeszcze trochę zejdą z nieba i pojawi się błękit. Uwaga tylko alergicy, bo będzie ciężko.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dwoje nastolatków i kierowca w szpitalu po wypadku na A4. Na autostradzie w Mysłowicach zderzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowało 99 osób, głównie dzieci.
3: Do szpitala przewieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu.
2: Relacjonuje Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. Pozostali pasażerowie kontynuują podróż autokarami zastępczymi. Samochody w kierunku Wrocławia jadą tylko prawym pasem. Jutro będzie taniej, a chodzi o paliwa, i tak litr 95 ma kosztować maksymalnie 6,42, a oleju napędowego 6,75 zł. A jak powiedział Rzeczpospolitej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony. Na razie obowiązuje do końca miesiąca. Niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej domów, tak jest w Bieszczadach i na Podkarpaciu. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami. Szuka kompromisu między bezpieczeństwem a dobrem przyrody.
4: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
0: To tak? Prawda, no, oczywiście.
5: W sklepie pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź.
6: No, on zaraz wyjdzie, pan go zobaczy. Na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuracjusze wychodzą, no, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
7: U mnie pod balkonem.
2: A cały reportaż Coraz bliżej siebie znajdziecie na se.pl.
1: SK Warszawa News.
2: Hulajnogi z zakazem wjazdu także do Parku Sowińskiego i Lasku na Kole. Wcześniej nie można było się nimi poruszać, między innymi na Starówce w Ogrodzie Krasińskich i w Łazienkach Królewskich, ale nie tylko.
8: Hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę, na przykład tutaj na Placu Centralnym.
2: Mówił Rafał Trzaskowski, a to możliwe dzięki porozumieniu, jakie Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich podpisał z operatorami hulajnóg. Budowa stacji techniczno-postojowej Mory dobiega końca, trwają teraz testy urządzeń, między innymi myjni, w której pociągi metra będą przechodziły regularne czyszczenie.
0: Tak się dzisiaj od rana zastanawiałam. Dlaczego jestem taka marudna? Dlaczego wszystko mi przeszkadza? Dlaczego niektórzy muszą wokół mnie biegać? Sprawdzam w kalendarzu, a tutaj jest Dzień Królewny. Wszystko się wyjaśniło. Jeżeli też tak macie, to znaczy, że świętujemy. 2 po 13, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Dawid Podsiadło już teraz w Estę.

0: Nelly Furtado, Man Eater. Można chcieć być jak Nelly Furtado. Myślę, że fajne życie. Ale można chcieć być dokładnie tak jak Magda, która dzisiaj rano dowiedziała się, że właśnie zaplanowaliśmy jej weekend.
1: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
2: Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
1: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
3: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: Super, super! A padło dziewczyny, dlatego że Magda ma przyjaciółkę, która to, uwaga, przyjaciółka jest stewardessą i obie one polecą razem z naszą ekipą na odlot ściśle tajny. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. W piątek najbliższy. No jak długo? Też wiemy. Na weekend. Ile będziecie lecieć? Pojęcia nie mam. Coś mi się wydaje, że ta stewardessa może być znaczącą pomocą, jeżeli chodzi o kierunek, bo może jak już przyjdzie na lotnisko, to będzie coś wiedziała. Z drugiej strony ciekawa jestem, czy przyjaciółka Magdy stewardessa, jak usiądzie w samolocie, po raz pierwszy podobno jako pasażer, to czy przypadkiem nie będzie chciała za chwilę wstawać i wydawać tych wszystkich komunikatów przez tak zwane głośniki na pokładzie samolotu. Też możecie dołączyć. Aplikacja Radia SK. Ściągacie, sprawdzacie, słuchacie podpowiedzi, zgłaszacie się, a być może jeszcze dołączycie do ekipy, która już w piątek odleci w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. Nie wiadomo dokąd. Oby tylko wrócili.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory

0: częściowym psem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Mokka Mousse. Kawowy odcień inwestycji Mokka Tower od dewelopera Profput. Tu życie nabiera kolorów. Przyjdź na dni otwarte Mokka Tower na Gocławiu od 29 do 31 maja. 33 mieszkania z garażem za złotówkę. 3 dni atrakcji. W piątek otwarcie boiska. W sobotę sąsiadówka i dzień dziecka w plenerze. A w niedzielę strefa, czyli pyszna kawa. Dni otwarte Mokka Tower, ulica Ostrobramska 76. Piątek godzina 11-19. Sobota i niedziela godzina 10-16. Więcej na www.profput.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Euro Samochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wałmiedzeszyński 117. Euro Samochody.pl.
8: I po reklamie.

0: Shampoo, Give It To Me w Radiu SK. Przedwyjazdowy stres. Za 3, 2, 1, nowo sezon na wyjazdy, to już właściwie zaraz. Jak ruszy, tak skończy się pewnie gdzieś w okolicach października, bo wszyscy bierzemy urlopy w innych terminach, ale wszyscy, albo przynajmniej 90% z nas przeżywa to samo, coś, co psychologowie nazwali przedwyjazdowym stresem. O co chodzi? Wcale nie o to, że się martwicie, czy zdążycie kupić wszystkie potrzebne rzeczy, zapakować walizkę, dojechać na lotnisko. Ta akcja dzieje się już przed momentem wejścia na przykład na pokład samolotu. Najpierw trzeba 17 tysięcy razy sprawdzić, czy na pewno macie ten sam paszport albo dowód osobisty, który wkładaliście do tej jednej torebki lub też portfela. Jesteście przekonani, że on tam jest. Potem trzeba sprawdzić tak 21 razy, czy karta pokładowa na pewno jest. Zestresować się 4 razy, jeśli nie będzie działała. No i potem jeszcze na samym końcu trzeba tak minimum 12 razy zerknąć, czy ta bramka to jest na pewno wasza bramka. Najpierw na tablicy przylotów i odlotów, a potem pójść i sprawdzić, czy ona rzeczywiście istnieje. Dopiero wtedy można pójść na przykład na zakupy, przejście po sklepach, do toalety, no i zapomnieć o tym, że ten odlot to miał być za 30 minut i potem biec. Tak to mniej więcej wygląda. Blackpink Jump za chwilę w Esce.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata. Ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata. W wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media

0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji stopklatka.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
7: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
8: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
9: Co nas czeka?
8: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
9: A Artbox Experience?
8: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
9: Zapowiada się dobra zabawa.
8: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
10: I po reklamie.

Niezmiennie tak samo dobrze brzmi Katy Perry, Legendary Rebels w Radiu SK, ale nawet Legendary Lovers w Radiu SK. 4 minuty do 14. Po 14? Po 14 my będziemy grali tak samo dobrze.

0: A wy będziecie pracować albo i nie. To już trochę zależy od was.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. 31 maja to ostatni.

0: będziecie pracować albo i nie. To już trochę zależy od was.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. 31 maja to ostatni.

0: zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Zespół Hertz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
4: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
5: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
6: No pewnie.
7: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: Wolałby pan jednak inne okulary?
12: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
11: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
10: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Renault, Dekar.pl.
16: Siódemka z Łomianek do Warszawy, teraz kompletnie zatkana, stoicie od Centrum Handlowego aż do Hutnika Warszawa. Kiepsko sytuacja wygląda też na S8, gdzie doszło do dwóch stłuczek. Duże problemy od Łabiszyńskiej do Marymontu, a w drugą stronę od Dywizjonu 303 do Mickiewicza. No i nie przyspieszycie też na Prymasa Tysiąclecia, to na wysokości zachodniego w obie strony.
17: Zgodnie z obietnicą, coraz więcej słońca i to słońce z nami do dziś, do wieczora zostanie. 24 stopnie w tej chwili na termometrach. Jutro, uwaga, nawet 26 i powtórka, jeżeli chodzi o słoneczny dzień.
15: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Surowsza kara za atak nożem w szkole w Kadzidle na Mazowszu. Sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok dla 21-latka z 15 do 18 lat więzienia. Mężczyzna 2,5 roku temu zaatakował nożem i ranił troje uczniów. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z pokrzywdzonych, a wyrok jest prawomocny. Tragiczny wypadek w Łodzi. Nie żyje mężczyzna, którego potrącił tramwaj, a ten kosił trawę przy torowisku.
18: Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł. Czynności w tej sprawie prowadzą są pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Polesia.
16: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji. W miejscu wypadku uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. 6-1-6-2. Takim wynikiem Iga Świątek zakończyła zwycięskie spotkanie z Australijką Emerson Jones we French Open i awansowała do drugiej rundy. Z 17-letnią Jones Polka zmierzyła się po raz pierwszy, a do drugiej rundy awansowała również Maja Chwalińska. Wygrała z Chinką Quyen Wen Zheng 6-4-6-0.
19: SK Warszawa. Na czasie.
16: Jutro w Parku Pięciu Sióstr w ramach plenerowego kina pokaz filmu Diamenty. Start o 20.30, wejście bezpłatne. Jeszcze jutro możecie zobaczyć muzyczny spektakl familijny Teatru Ekologicznego Bohema House, Piraci z Plastiklandu, Sekrety Głębi. Do zobaczenia w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej. To o 9.00, 11.00 i 13.00, wstęp wolny. Jan Rozę spróbuje na specjalnej taśmie.

0: Przejść między Pałacem Kultury a Warsaw Tower to już w niedzielę. Wyzwanie będzie widowiskowe, bo wszystko będzie działo się 180 metrów nad ziemią.
1: Jeszcze 20 lat temu zakupy przez internet stanowiły zaledwie 2% całego handlu na świecie. A teraz? Teraz zakładam, że niektórzy na 2 minuty po 14 w pracy przeglądają sobie coś, co chętnie dodadzą do koszyka. Jak dla mnie, to możecie to robić. Kim ja jestem, żeby wam mówić, żebyście pracowali? Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Justin Bieber, Nicki Minaj już teraz w Estce.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Sprawdziłyska Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. 19 minut po 14. Ile razy czytam nowy trend kulinarny wkracza do Europy, tyle razy się uśmiecham pod nosem, dlatego że prawdopodobnie my, Polacy, już tam byliśmy. Nie wiem, czy słyszeliście, ale od kilku dni w mediach społecznościowych krąży nagranie wśród Amerykanek najczęściej, ale Amerykanów też, którzy odkryli kompot. Gotują truskawki i piją wodę z gotowanych truskawek i mówią, że to jest pyszne. To teraz czytam o nowym trendzie, który nazywa się Briner. To jest połączenie słów breakfast i dinner, czyli śniadanie oraz kolacja w tym przypadku, bo nie do końca obiad. I ten trend zyskuje popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie. O co chodzi? No, żeby jeść śniadaniowe dania na kolację. Tymczasem my w Polsce przez całe dzieciństwo, które pamiętam, jedzące na kolację jajka ugotowane na twardo, jajka ugotowane na miękko, twarożek, parówki, kanapki, a czasami nawet jajecznice. My nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie nasze babcie, jacy nasi rodzice to byli trendseterzy.
1: Radio SK. To promocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: A jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg

0: cenie tylko 49,90. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: gonna be.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Dzień dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację.

0: Pola zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na Was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację.

0: Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
1: I po reklamie.

pytanie do wszystkich pań. A propos Beyoncé i Jay-Z, którzy od tej piosenki rozpoczęli swoją piękną podróż przez życie, czyli Crazy in Love. Jay-Z wpadł do studia, dograł zwrotkę i zrodziła się z tego piękna miłość. Jest taka teoria, którą spotkałam w sieci, że dużo trudniej rozśmieszyć jest swojego partnera, chłopaka, męża przez jego żonę, dziewczynę, partnerkę, narzeczoną, niż to działa w drugą stronę, kiedy to mężczyźni próbują rozśmieszać kobiety, a więc partnerki, dziewczyny, narzeczone, przyjaciółki albo żony. I zaczęłam się nad tym zastanawiać i rzeczywiście trochę jest tak, że jak rozśmieszymy kogoś, z kim mieszkamy, a kto jest płci przeciwnej, czyli męskiej, to ja to przypisuję na stronę mały sukces na dziś. Roześmiał się, nawet się uśmiechnął. Z czego to wynika i czy też tak uważacie? Można nagrać głosówkę, można napisać wiadomość. Druga strona, panowie, bardzo proszę powiedzieć, dlaczego was tak naprawdę trudno rozśmieszyć, podczas gdy, jak przebywacie ze swoimi kolegami, innymi osobnikami płci męskiej, to ten śmiech jest tam na okrągło. Bo nie sądzę, żeby nasze żarty były niewystarczająco dobre. Tam musi być jakaś inna przyczyna i bardzo chciałabym ją poznać.

jedynymi osobnikami płci męskiej, to ten śmiech jest tam na okrągło. Bo nie sądzę, żeby nasze żarty były niewystarczająco dobre. Tam musi być jakaś inna przyczyna i bardzo chciałabym ją poznać.

0: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
9: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
8: Co nas czeka?
9: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
8: A Artbox Experience?
9: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
8: Zapowiada się dobra zabawa.
9: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Tam dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
12: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
11: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
12: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Kastorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach na kastorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
18: I po reklamie.

0: Ale panie w kwieciarniach będą miały utarg. Teddy Swims, Mr. Know It All w Radiu SK 6 minut do godziny 14. 25 maja powiem na głos. To oznacza, że jutro jest dzień mamy. A to oznacza, że warto dziś zastanowić się nad tym, co mogłoby być najlepszym prezentem. Kwiaty podobno są jednym z rozwiązań, ale ile mam, tyle potrzeb i tyle pomysłów na prezent, więc nic nie podpowiedziałam, tylko prawdopodobnie utrudniłam. Ważne, żeby pamiętać. Po 15 oni też wam pewnie o tym przypomną, bo mają jeden prezent dla waszej mamy. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
6: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mokka Mousse. Kawowy odcień inwestycji Mokka Tower od dewelopera Profput. Tu życie nabiera kolorów. Przyjdź na dni otwarte Mokka Tower na Gocławiu od 29 do 31 maja. 33 mieszkania z garażem za złotówkę. 3 dni atrakcji. W piątek otwarcie boiska. W sobotę sąsiadówka i dzień dziecka w plenerze. A w niedzielę strefa, czyli pyszna kawa. Dni otwarte Mokka Tower, ulica Ostrobramska 76. Piątek godzina 11:19. Sobota i niedziela godzina 10:16. Więcej na www.profput.pl.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki,
9: tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, check it out.
10: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch.

0: teraz przed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sikorskiego zatkała nam się w dwie strony. Przed Sobieskiego macie wypadek. Kiepsko jeździ się teraz również Wawelską w stronę pomnika lotnika. Powoli przytyka się też Chynka i Łopuszańska. Jerozolimskie stoją już od Kleszczowej do Śmigłowca, a na S8 ścisk od Lazurowej do Słowackiego.
11: A przed nami bardzo pogodny tydzień. W zasadzie z tego co widzę do niedzieli włącznie ani jednego dnia temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Jutro to już w ogóle rekordowe 27 i masa słońca w stolicy. No, noc taka może nie chłodna, ale też nie najcieplejsza. Dziś w nocy 14.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak dowiaduje się Radio SK, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje. My łączymy się z Krakowem na linii Katarzyna Snakowska, która zna szczegóły.
12: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z czterech w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
10: Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków z zarzutem oszustwa. Według śledczych fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa.
13: Poniesione przez klientów banku straty sięgają aż 50% zainwestowanych pieniędzy. Uprzedzeni stracili ponad 8 800 tysięcy złotych.
10: Mówi Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi, a podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Chcą podwyżek i godnych warunków pracy. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie ruszył protest pracowników tej sieci marketów.
14: Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w dwóch sporach zbiorowych.
10: Mówi Wojciech Jędrusiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy, a protest ma potrwać do środy.
15: SK Warszawa News.
10: Coraz bliżej, w czwartek finał zwolnionych z teorii, to na stadionie Legii Warszawa. Ranking bazuje na wynikach projektów uczniów z całej Polski.
16: Jest taką wskazówką, które szkoły stawiają na praktyczne działania i pozwalają uczniom angażować się w projekty społeczne.
10: Mówi Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Uczniowie szkół średnich przez 8 miesięcy realizowali swoje pomysły. Projekty zrealizowało łącznie 10 tysięcy uczniów. Parada Syrenki przejdzie stołecznymi ulicami. Barwny korowód pojawi się w stolicy 6 czerwca. Finał na Placu Zamkowym, gdzie odbędzie się koncert.
17: Rzuć na luz!
18: Rzuć na luz!
19: Rzuć na luz!
20: Rzuć!
17: Rzuć na luz!
11: Dwie minuty po 15 wesce i wasz ulubiony Damiano Dawid na początek ze swoim hitem The First Time, później Andy Dust i Harris i ich Zokaria, Chapel Run i Bausa z hitem Magnetic, także w planach Pirowski Paweł. Dzień dobry, witajcie!

0: Bausa i Magnetic. Tak brzmi dziś popołudnie w Radiu SK. Pięknie was witamy. Dzień dobry. W nowym tygodniu nowa energia. Niestety my już trochę starzy, Paweł.
1: No, lepiej nie będzie.
0: Już tak podśmierdujemy trochę naftaliną, muszę powiedzieć.
1: Ja się wykąpałem dzisiaj rano, jeżeli chodzi o te zapachy, to nie ode mnie.
0: To nie zmienia, Pawełku, faktu. Zapach naftaliny bierze się głównie z szafy.
1: Kirowski i Pawełek witają was z Wesce.
0: Poza tym, Pawełku, widziałem ostatnio u ciebie mola, jak byłem, a to już oznacza...
1: Nie, on przyjechał z tobą, to
0: a,
1: niemożliwe.
0: A, ze mną przyjechał,
1: no,
0: ja to rozumiem.
1: Prowadziłeś mi mole do domu.
0: Specjalnie sobie nie kupowałem 5-drzwiowego samochodu, żeby nie mieć pasażerów, a tu jednak...
1: Jednak wozisz mole.
0: Natura znalazła sposób. Witamy pięknie po południu, Pirowski i Pawełek. Mm-hmm. Jutro ważny dzień w kalendarzach wszystkich córek i synów tej ziemi.
1: 26 maja, no to chyba wszyscy wiedzą, że dzień mamy nadchodzi. Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na to, co sprawić swojej mamie, no to my oczywiście w tym
0: służymy
1: tygodniu
0: pomocą.
1: W popołudniowym programie służymy pomocą. Zaglądajcie na sk.pl, bo mamy 500 na nowe buty, a także pobyt, oczywiście razem z mamą w hotelu w Zakopanem.
0: Będzie gdzie testować nowe buty. A propos butów, to jesteśmy bardzo ciekawi, gdzie w weekend wasze buty poniosły i czy zrobiliście trochę kroków, czy jednak te kroczki to były, ale z kuchni na sowę i z sowy do kuchni.
1: No to dajcie znać, czy gdzieś starliście podeszwę, czy może wręcz zupełnie inaczej. Nagrywajcie głosóweczki na eskowym messengerze albo SMS-em 664-402-302.
0: Zapraszamy serdecznie, czeka nasz merch popołudniowy, a zatem kolekcja ubrań Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
2: Reklama.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie

0: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj

0: zapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: I po reklamie.

0: ten hit Taylor Swift Opalite jest z nami co najmniej 20 tygodni, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I to od jakiego dżentelmena? Robin Schulz za moment wparuje na naszą antenę z nowością, ale przecież żaden Robin nie poradziłby sobie bez Batmana. W roli Batmana też na B. Barbs. A zatem
2: jest.
0: Młoda Greczynka, która, trzeba powiedzieć, próbuje podbić ten nasz świat. Była i w amerykańskim Got Talent.
2: O, proszę.
0: Mam Talent między innymi. Startowała do Eurowizji, zajęła u siebie w Grecji trzecie miejsce, więc jej nie reprezentowała, a teraz będzie walczyć o wasze uznanie.
2: No i przytulił ją niejako muzycznie Robin Schulz, czyli gość, którego też doskonale możecie znać z SK Live Remix. Do słuchania co tydzień w piątki po 20:00 albo całą dobę między innymi miksy Robina Schulza w naszej mobilnej aplikacji. No ale teraz Robin nam nie będzie przez godzinę miksował, tylko umili 3 minuty swoim nowym hitem Better Times ze wspomnianym Robinem, czyli Batmanem, czyli Barbs.

0: Hopes od Panic at the Disco na antenie Radia SK, 23 minuty przed godziną 16. Dzień dobry, pięknie witamy. Pirowski.
1: I Pawełek, witajcie w SC.
0: Witamy Kamila, który... A zresztą posłuchajcie sami.
2: Cześć chłopaki, ja to mam kroki, kroczki, skakanie, wstawanie, schylanie, dźwiganie, nawet wdrapywanie się, uciekanie przed zwierzętami. I mam tak od poniedziałku aż do piątku po parę godzin, bo pracuję w firmie kurierskiej i jest co robić. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, Kamilu. Gdyby ci się znudziła robota, od razu następnego dnia możesz zostać trenerem crossfitu. I to podejrzewam jednym z lepszych w mieście przy tym doświadczeniu. Za moment, no numer do pod crossfit raczej pewnie nie, ale na popołudniowe leniuchowanie jak najbardziej. PZ i dom nad wodą, za moment.

0: Bika, to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Blikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Blikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Blikomana. Blikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
10: Nasz ulubiony grzech? Pycha! Bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food trafia w punkt.
11: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: nasz singiel wysmażył Maciej Musiałowski, prawda? To Flora, którą kończymy godzinę 15 muzycznie na antenie Eski.
1: Za chwilę u nas newsy, a po 16 prezenty dla mam, wyjazd do Zakopanego i kasa na nowe buty. Wpadajcie na SKPL, jeszcze zdążycie się zgłosić.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Musimy porozmawiać.

0: Tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
1: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
2: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes, less stress.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
7: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
8: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Renault, Dekar.pl.
14: Duży korek teraz na S8. Stoicie od Lazurowej do Mickiewicza. Po drodze wypadek na wysokości Księcia Janusza. Fatalnie sytuacja wygląda też na Wawelskiej, przed pomnikiem lotnika, na Sikorskiego, no i na S2, która stoi od Alei Krakowskiej aż do Puławskiej.
15: A na termometrach teraz mamy 25 stopni i do końca tygodnia, nie wliczając w to weekendu, macie piękną pogodę zagwarantowaną. Weekend może się trochę popsuć, ale kto by się na ten moment tym przejmował?
16: Sponsorem programu jest Deka, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Gdańsku. A to po tym, jak służby ratunkowe dostały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się jednak, że nie ma tam nikogo oprócz zwierząt. Mateusz Chłystun sprawdza, na czym skupiają się śledczy.
18: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od 0,5 roku do 8 lat więzienia.
14: Polak utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie Tatr. Akcja sprowadzania z gór 69-latka zajęła słowackim ratownikom całą noc. Na koniec Polak dostał mandat, złamał przepisy słowackiego parku narodowego. Wszedł w partie, które w tym okresie nadal są dla turystów niedostępne. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Kogo z zawodników wy cenicie najbardziej?
19: No jeśli nie Lubański, to Boniek.
20: No chyba Lewandowski. Z zagranicznych Cristiano Ronaldo, Messi.
21: A to był dawniej Boniek. Zico Conti, Paolo Rossi był.

0: Nowy dzień piłki nożnej. Kogo z zawodników wy cenicie najbardziej?
1: No jeśli nie Urbański, to Boniek.
2: No chyba Lewandowski. Z zagranicznych Cristiano Ronaldo, Messi.
3: No to był dawniej Boniek. Zico Conti, Paolo Rossi był.

0: dwie minuty po 16, a tę godzinę otwiera numer, którego już dawno po południu w sumie nie słyszeliśmy. El Profesor i Bella Ciao. Będzie Alex Warren, Zara Larsson i Perfect Love za kilka chwil. Bardzo pięknie was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Numer na popołudnie. Perfect Love od Lutrishi McNeil. Słyszycie w Radiu SK już 13 kresek po 16. Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry, dzień witajcie. Dobry. Kasia chciała mieć za to dzisiaj perfect randkę, ale coś nie wyszło, posłuchajcie sami.
2: Hej SK, właśnie zdarłam moje stopy, ubierając nowe buty, na wyprawę do Kuźnic przez Dolinę Jaworzynki. Jaka ja głupia byłam, że chciałam wyglądać dobrze przy chłopaku. Teraz cierp ciało, jak żeś chciało. Pozdrawiam.
0: Aj. Kasieńko, pozdrawiamy twoje obolałe ciało. No właśnie tak to jest w tych naszych wszystkich związkach. Albo darcie kotów, albo darcie gardła. A teraz jeszcze do darcia doszła skóra na stopach, no.
1: Już nie wiem, co gorsze.
0: Gdyby Kasia była singlem, w ogóle by do tej sytuacji nie doszło.
1: No właśnie.
0: Za moment Tate McRae.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
3: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku. Pieczarki 500 gramów, 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów, 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji.

0: Zależna energia, ten numer APT od Rose i Bruno Marsa słyszycie w Radiu SK. Z nami Pirowski i Pawełek, a na zegarkach mamy 25 minut po 16, a na łączach fantastyczną dziewczynę z niezłą historią.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: No pani Dagmaro, witamy bardzo pięknie. Cześć Daga.
2: Cześć.
0: Dzień dobry, dzień dobry. O prezentach chcieliśmy pogadać z tobą, bo za moment będziemy mieć, mam nadzieję, taki dla ciebie, ale wcześniej chcemy wrócić do twojego zgłoszenia i do akcji babcia, mama, wnuczka, prezent. Ja rzucam cztery hasła, a ty opowiadaj dalej.
2: Była sytuacja, kiedy moja córka bardzo chciała dostać zjeżdżalnię, że miała już do niej domek, ale nie było tej zjeżdżalni, no to moja mama
0: Czyli babcia wnuczki?
2: Tak, postanowiła, że jej ją kupi po prostu. No, moja mama jest ogólnie bardzo śmieszną kobietą i jak na 55 lat, to zachowuje się czasami naprawdę jak dziecko.
0: Wspaniale.
2: I jeśli już ją przywieźliśmy do domu, była zamontowana, to moja mama na nią wsiadła, nie pozwoliła wsiąść mojej wnuczce, tylko na nią wsiadła i ona zaczęła na niej zjeżdżać. Bardziej się, miałam wrażenie, cieszyła od mojej

0: stoi u mojej mamy, więc jak przyjeżdżamy na wakacje, no tak. To, tak, to tylko wtedy widzę, jak moja córka z mamą zjeżdża, a tak naprawdę to nie wiem, czy moja mama nie kupiła jej dla siebie.
1: No, no myślę, właśnie, tak, właśnie.
2: Że jak nikt nie patrzy, to ona już jest nieźle wyślizgana. Dagmaro, fantastyczną historię zostawiłaś nam na sk.pl.
1: Ja tylko jeszcze dopytam, z jakim okrzykiem zwykle babcia zjeżdża z tej zjeżdżalni? Babcia ma jakiś swój okrzyk, wymyśliła coś na tę okoliczność, czy raczej robi to w ciszy, bo boi się reakcji sąsiadów?
0: Ogólnie albo się śmieje, czasem coś krzyczy, tam z radością bardziej, tak. Ogólnie, że jakby fajnie.
2: Ostatnio jest modne, żeby krzyczeć au. Wiesz, w takim programie wyszło au, więc może ty zaraz krzykniesz też au, ponieważ mamy dla ciebie 500 na buty do wydania w sklepach Wojaz i na wojaz.pl oraz pobyt dla ciebie i twojej mamy oczywiście w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
0: Super, Boże, jak się cieszę, nigdy nic nie wygrałam, no to... aż mam, słuchajcie, łzy w oczach.
1: Ale czad, no to Daga, to już dzisiaj to hasło nigdy nic nie wygrałam jest nieaktualne, bo wygrałaś w Radiu SK. Szczerze mówiąc, Pawełku, popełniliśmy jeden błąd.
2: Jaki?
1: Bo nie sprawdziliśmy, czy w hotelu jest zjeżdżalnia, bo się obawiam, że matka nie pojedzie, jak jej nie będzie. Albo zjeżdżalnia, albo nie jadę!
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojaz.pl.

0: Jeżeli w takowym teraz jesteście, Justin Bieber i jego Sorry, czy Tattoo, All The Things She Said, to mamy muzycznie w planach.
1: Pawełku, a dlaczego ludziom życzysz źle? Bo może nie stoją w korkach, a może właśnie pędzą swoją autostradą do domu.
0: A to jak pędzicie, to będzie się śpiewało jeszcze lepiej.
1: A, wtedy już nie nucenia, śpiewania.
0: No właśnie.
1: Na pełne gardło, polecamy bardzo serdecznie, praktykujemy to w studiu. To znaczy ja praktykuję, ale dzięki temu szybko mam studio wolne.
2: Reklama.

0: zrobić absolutnie wszystko, a nawet więcej.
1: Lost on You, LP w Radiu SK. Na zegarkach 25 minut do 17.
2: I za chwilę w SC kolejne hity, które idealnie będzie można sobie ponucić w aucie, na przykład w korku.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Pida odkusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jacobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
14: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
13: A może ekspres do kawy, automatyczny.
14: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
13: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
14: No.
15: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: I po reklamie.

0: Dziękujemy dla Was muzyczne pyszności po 17. Chyba najbardziej ulubiony hit ostatnich tygodni, czyli Tame Impala i ich Dracula. To już za moment wesce.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Hot grill.
10: Grilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
15: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
16: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
15: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
17: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
19: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
20: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
21: To będzie ostatnia reklama. Skoczysz do Carrefoura?
22: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Duży korek macie teraz na S8C. Auta ciągną się już od Głębockiej do Prymasa Tysiąclecia. Nie przyspieszycie też na siódemce, to od Łomianek do Hutnika Warszawa. Kto może, niech zdecydowanie omija Wybrzeże Kościuszkowskie. No i wielki korek w Armii Ludowej od Niepodległości przez cały Most Łazienkowski.
0: Warszawa stoi, ale temperatura przyspiesza. No już nie teraz, ale jutro zdecydowanie włączy piąty bieg, bo nawet 27 stopni na termometrach we wtorek. Dziś w nocy 14. Reszta tygodnia co najmniej do piątku bardzo słoneczna i pogodna, raczej bez deszczu, choć wtorek to zdecydowanie rekordowy dzień, jeżeli chodzi o temperaturę.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia na torach na przejeździe w Wielkopolskiej Garbatce. Pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca tira zginął, kilkunastu pasażerów pociągu ma drobne obrażenia.
25: W wyniku zderzenia do

0: doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego.
1: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do jutra. Awaria wodociągowa w gminie Puck. W wodzie są bakterie z grupy coli. Bez dostępu do wody są mieszkańcy 5 miejscowości, m.in. Leśniewa czy Wielkiej Piaśnicy. Blisko 500 uczniów nie poszło dziś do szkoły. Wyniki kolejnych próbek poznamy do czwartku. Czy kompromis między dobrem przyrody a bezpieczeństwem ludzi jest możliwy? To pytanie w swoim reportażu Coraz bliżej siebie stawia Mateusz Chłystun, który odwiedził Podkarpacie i Bieszczady po tym, jak niedźwiedź śmiertelnie ranił kobietę w Płonnej. Mieszkańcy żyją w strachu. Drapieżniki odwiedzają nie tylko wsie przy gęstych lasach.
2: Południe, południowy wschód, no to okej, tam niedźwiedzie nikogo nie dziwią, ale w Polańczyku bywały kiedyś?
3: Nie, nigdy.
4: Tutaj nie widziałem niedźwiedzia, nie słyszałem, żeby on tu chodził.
5: W wszystkich terenach leśnych, przy wszystkich miejscach, gdzie są turyści, przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady. Jak się zachować? Co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem, bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od mieszkańców Polańczyka i Mateusza Świerczyńskiego, leśnika z Cisnej. Reportaż Coraz bliżej siebie na SE.pl.
6: SK Warszawa News.
1: Kolejne obostrzenia dla użytkowników e-hulajnóg. Takimi pojazdami nie wjedziemy już do Parku Sowińskiego i Lasku na Kolen. Wcześniej zakazy dotyczyły m.in. Starówki, Ogrodu Krasińskich i Łazienek Królewskich.
7: W tych miejscach hulajnogi po prostu nie będą działać. Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę.
1: Tak ma być m.in. na Placu Centralnym czy ulicy Zgoda. O zmianach informował w swoich mediach społecznościowych prezydent Rafał Trzaskowski. Trwają zapisy na 35. Bieg Powstania Warszawskiego.

0: będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę.
1: Tak ma być m.in. na Placu Centralnym czy ulicy Zgoda. O zmianach informował w swoich mediach społecznościowych prezydent Rafał Trzaskowski. Trwają zapisy na 35. Bieg Powstania Warszawskiego.

0: Hits od September w Radiu SK. Kwadrans po godzinie 17. Na szczęście nie musieliśmy czekać do septembera, żeby pojawiła się w naszym studiu już dziś jedyna prawdziwa polska gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu. Dzień dobry, pani Pawełku.
2: Dzień dobry, pani Pirocki.
1: Coś ode mnie chcesz?
0: Ja, czy
1: tak
0: coś?
1: Słodzisz?
0: O Jezus, Maria, rękę bym chciał. Tak się kiedyś oświadczało, prawda?
1: Tak?
0: No tak, prosiło się o rękę, wydaje mi się. Ja właśnie...
1: Dobrze, że nie o nogę.
0: Ja cię mogłaby być i twoja noga, to błagam cię, ale tyle przyjemności dla jednego mężczyzny, daj spokój.
2: Już sobie wyobrażam ten pierścionek nakładany na tam...
1: Na duży palec!
2: Na duży palec.
0: Jezus Maria! Ale wcześniej musiałbym użyć Pumeksu.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
5: No pewnie.
6: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
7: Ale jazda! Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody, Wał Miedzeszański 117. Eurosamochody.pl.
8: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren,

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: Dagras do Rembertów. Kochasz pizzę? Mamy ich aż 400 do rozdania. Tylko w maju, w każdy poniedziałek 100 sztuk całkowicie za darmo dla 100 pierwszych osób na miejscu. Odwiedź lokal Dagrasso Warszawa Rembertów, Aleja Antoniego Chruściela 38. Regulamin dostępny w lokalu.
3: Mokka Mousse. Kawowy odcień inwestycji Mokka Tower od dewelopera Profput. Tu życie nabiera kolorów. Przyjdź na dni otwarte Mokka Tower na Gocławiu od 29 do 31 maja. 33 mieszkania z garażem za złotówkę. 3 dni atrakcji. W piątek otwarcie boiska. W sobotę sąsiadówka i dzień dziecka w plenerze. A w niedzielę strefa, czyli pyszna kawa. Dni otwarte Mokka Tower, ulica Ostrobramska 76. Piątek godzina 11-19. Sobota i niedziela godzina 10-16. Więcej

0: 29 do 31 maja. 33 mieszkania z garażem za złotówkę. 3 dni atrakcji. W piątek otwarcie boiska. W sobotę sąsiadówka i dzień dziecka w plenerze. A w niedzielę strefa, czyli pyszna kawa. Dni otwarte Moka Tower, ulica Ostrobramska 76. Piątek godzina 11-19. Sobota i niedziela godzina 10-16. Więcej na www.profbud.pl.
1: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: I po reklamie.

0: Siantes de Ubiera Conocido w Radiu SK. 29 minut po 17. To była Karol G na naszej antenie, a teraz wreszcie powrót wielkiej gwiazdy, pani Jadziu. Dzień dobry, pani Jadziu, raz jeszcze witamy, pan Pawełek
1: Dzień
0: Kirowski.
1: Dobry, witajcie, to może rozegrajmy, co Pawełek trzyma w ryjku do zgarnięcia t-shirt z naszej kolekcji Kirowski i Pawełek.
0: Pani Jadziu,
1: i tylko, pani Jadzia oczywiście.
0: Tylko trzeba mocno teraz już podpowiadać, ponieważ pierwszą rundę z naszej zabawy przeznaczyła pani na podrywanie mnie, w związku z tym mamy dużo mniej czasu.
2: Dobrze, to ja powiem, że to jest na plażę.
0: Tak.
2: Mogę powiedzieć więcej?
0: Może ja.
2: I ma dwie nogawki.
0: No. No w ogóle ekstra. A gdyby było na głowę, to miałaby daszek. No
3: jest Maria, niesamowita sprawa.
4: Ale nie, to nie jest na głowę.
0: Nie jest na głowę, nie.
4: 664.
2: Broń Boże, na głowę.
4: 664, 402, 302. Ja już tutaj sięgam po naszą słuchawkę i zobaczymy, kto po drugiej stronie.
0: Ciekawe co do takiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Kamil z tej strony.
0: No dzień dobry, Kamilu.
5: To są takie kąpielówki.
0: Jak mogłeś na to wpaść, że się zabiera to na plażę i ma dwie nogawki i że to są, spodenki do pływania. No po prostu, Kamilu, brawo! Brawo, tak jest!
1: To było pytanie warte milion normalnie,
0: nie
1: tak
0: wiem,
1: trudne.
0: Jakim cudem udało ci się już w pierwszej rundzie bez zadawania pytań odgadnąć, co Pawełek trzymał w ryjku?
2: No.
0: Ale pani Jadziu...
2: To szybko.
0: No jasna sprawa, Jadziu, ostatni raz cię o to poprosiłem. Kamilu, gratulujemy, bo to twoje duże zwycięstwo.
2: Gratulujemy.
0: Wysyłamy ci t-shirt, nasz merch popołudniowy.
2: Myślałam, że spodenki.
0: Spodenki też wyślemy, Jadziu, oczywiście, nie?

0: kota szybko.
1: No jasna sprawa, Jadziu, ostatni raz cię o to poprosiłem. Kamilu, gratulujemy, bo to twoje duże zwycięstwo.
0: Gratulujemy.
1: Wysyłamy ci t-shirt, nasz merch popołudniowy.
0: Myślałam, że spodenki.
1: Spodenki też wyślemy, Jadziu, oczywiście, nie

0: Wiktor Waligura i Dry School to były cztery pory roku. Prawie jak Vivaldi, chciałoby się rzec. 22 minuty przed godziną 18.
1: Jakoś tak nie poznawałem. Niby cztery pory roku znam, ale te brzmiały nieco inaczej.
0: No właśnie, Pawełku, bardziej ci to brzmiało jak wiosna, lato, jesień czy może zima?
1: Nie, tutaj zdecydowanie wiosną, aż zapachniało.
0: To za moment uruchomimy dla was lato, dużo wcześniej niż zrobi to matka natura, bo my mamy do tego czerwony przycisk. Swedish House Mafia i Wait So Long już za moment.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Remix już w piątek po 20:00
7: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Dzień dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl.

0: partner kwiaciarnia La Flor.
1: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
2: No pewnie.
3: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Rady Miejskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radę Miejską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radę Miejska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Countryman. Nadsalony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 64.
2: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
5: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
4: Co nas czeka?
5: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
4: A Artbox Experience?
5: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
4: Zapowiada się dobra zabawa.
5: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
6: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Euro Samochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. Eurosamochody.pl.
7: Zespół Hertz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski. Wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Renault, dekar.pl.
13: Prymasa Tysiąclecia od Wolskiej do Jerozolimskich stoi. Podobnie jest na Żwirki i Wigury przed Chynka. Kto może, niech omija okolice ronda ONZ, szczególnie Prostą i Jana Pawła. Tu duże korki. Solidarności też nam się przytkała od Placu Bankowego w stronę mostu. No i ścisk macie również na Modlińskiej.
14: Bardzo jest ciepło i to mi się bardzo podoba. Wszyscy to wiemy. 24 stopnie na termometrach, więc to akurat żadna tam nowa wiedza, ale nowa jest taka, że jutro będzie podobnie. I w środę lekkie ochłodzenie, ale nadal ciepło i słoneczne.
12: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault, oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Trasa kolejowa zablokowana. To po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przyczyny wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Duży pożar i akcja straży pod Łomżą w Starym Cydzynie. Palił się warsztat samochodowy, w którym składowane były opony. Ogień objął również sąsiadujący dom. Kłęby czarnego dymu widać było z sąsiednich miejscowości. Ewakuowanych zostało kilkanaście osób.
15: SK Sport News.
13: Pokazały klasę Iga Świątek i Maja Chwalińska już w drugiej rundzie French Open. Świątek pokonała Emerson Jones 6-1, 6-2. Z kolei Chwalińska wygrała z Chinką Quyen Wen Zheng 6-4, 6-0. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui. Triumfowały gospodynie, a drużyna Stefano Lavariniego zajęła drugą lokatę.
15: SK Warszawa.

0: Warszawa. News.
1: Koleje mazowieckie rozwijają flotę nowoczesnych pociągów. Na tory trafiło dziś 14 nowych flirtów. Składy wyprodukowano w Siedlcach, mówi Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich.
2: To jest najwyższy europejski standard. Takimi pociągami można jeździć w Austrii, w Szwajcarii, w innych krajach Europy Zachodniej.
1: Nowe składy będą kursować na wszystkich trasach. Łącznie Koleje Mazowieckie zamówiły 75 pociągów, z których 35 jest finansowanych z KPO. W Warszawie powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK. Będą nowoczesne laboratoria i centra operacyjne.
3: Czy wy też tak macie, że dzisiaj jakieś takie denerwujące drobiazgi was wyprowadzały z równowagi? Ja ogłaszam dzisiaj taki dzień denerwujących drobiazgów. Jeżeli coś takiego się wydarzyło, to zgnieciemy to razem za chwilę w imprezę. Dajcie tylko znać na Messengerze Radia SK. Głosówką na przykład. A propos dawania znać, Oskar Simpson rozpocznie imprezkę dzisiaj. Daj mi znać, to jest hit, który dla was zagram już teraz, nawet już gram. A za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Björk, Beat, Hanczak, witajcie. Miasto.

0: Ten wokal i ten hit chyba nie może się znudzić. Ordinary Alex Warren na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę znowu żwawiej wam zagram. Wieczorową porą, chociaż widno w wielu miejscach słonecznie, więc jeszcze nie mówię dobry wieczór, cały czas dzień dobry i cześć. 11 minut po godzinie 18. Wspomniałem o tym, że dzisiaj jest taki dzień drobiazgów, które potrafią wyprowadzić człowieka z równowagi. Pewnie tylko dlatego, że to jest poniedziałek, więc pomyślałem sobie, że może wspólnie spróbujemy odczarować te drobiazgi i je zgnieść. Wy mi będziecie donosić, co to takiego, co was wyprowadziło z równowagi. Taki drobiażdżek jakiś, wiecie, jak na przykład u mnie dzisiaj, że mi się pół solniczki wysypało na kanapkę. No niby nic, ale się wkurzyłem. Czekajcie, ja mam w ogóle podkład właściwy do takiego właśnie działania. To jest muzyka z Nie lubię poniedziałku, idealna. 664-402-302, dzwońcie, opowiadajcie o takich drobiazgach. O, druga rzecz dzisiaj u mnie, butelkomat nie działał. To znaczy wciągnął butelkę, ale paragonu nie wydał, żebym miał kaucję do wykorzystania. Jak powiedziałem o tym pani w sklepie, to pani jeszcze na mnie nakrzyczała, że co pan po jedną butelkę tak stoi i po 50 groszy i mi tu głowę zawraca. Karolina się nagrała.
1: Cześć, dzisiaj wkurza mnie to, że jestem do 20 w pracy, jest taka ładna pogoda i muszę tutaj siedzieć.
0: No tak, to może denerwować rzeczywiście. Z reguły tak jest, że kiedy mamy wolne, to pogoda akurat jest kiepska. To tak samo jak z myciem samochodu, zawsze pada po tym, jak go umyjemy. 664-402-302. Czy dzisiaj zdarzyło się coś drobnego, naprawdę drobnego, co po prostu was zdenerwowało i trzeba to szybciutko odczarować? Można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK oczywiście.

0: Tabletka. Dwa dni na antenie Radia SK. No dwa dni te najfajniejsze za nami, sobota i niedziela, ale kolejne coraz bliżej. To już wiecie. Bliżej niż dalej zawsze. Z każdą chwilą. 22 minuty po 18. Hanczak z tej strony. Dzisiaj was pytam, co was drobnego na przykład wyprowadziło z równowagi przy poniedziałku? Gdyby to się zdarzyło innego dnia, to pewnie byście znieśli to lżej. 664-402-302. No wiadomo, że nie lubimy poniedziałków bardzo często. Halo? Co cię zdenerwowało?
1: No dzień dobry. Ja nie wiem, czy taka drobnostka, ale może mnie dzisiaj zdenerwował,
0: bo zrobiłam
1: obiad, a on go nie zjadł, bo powiedział, że nie jest głodny.
0: A tyś no, się nagotowała?
1: A ja się nagotowałam, w ten upał.
0: A co robiłaś?
1: A pyszności same. Robiłam cudowny krem

0: zjadło, powiedział, że nie jest głodny.
1: A tyś no, się więc... nagotowała?
0: A ja się nagotowałam, w ten upał.
1: A co robiłaś?
0: A pyszności same. Robiłam cudowny krem

0: Tigo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo.

0: ubezpieczeniamedicover.pl.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Mokka Mousse. Kawowy odcień inwestycji Mokka Tower od dewelopera Profput. Tu życie nabiera kolorów. Przyjdź na dni otwarte Mokka Tower na Gocławiu od 29 do 31 maja. 33 mieszkania z garażem za złotówkę. 3 dni atrakcji. W piątek otwarcie boiska. W sobotę sąsiadówka i dzień dziecka w plenerze. A w niedzielę strefa, czyli pyszna kawa. Dni otwarte Mokka Tower, ulica Ostrobramska 76. Piątek godzina 11-19. Sobota i niedziela godzina 10-16. Więcej na www.profput.pl.
7: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że już możecie trochę odpuścić, trochę pochillować, odpocząć przy Radiu SK i przy imprezie Ain't Nobody. Bardzo dobry kawałek, bardzo dobry cover od Felixa Jena i Jasmine Thompson, żeby rzeczywiście trochę odpocząć. Ale nie dla wszystkich ten poniedziałek był kiepski, bo na przykład Magda i jej koleżanka dowiedziały się, że ten tydzień zakończy się wyjątkowo odlotem ściśle tajnym. Magda i jej koleżanka dołączyły do naszej ekipy i dziś rano od Jankesa, Kamy i Wiktora usłyszały:
1: zabieramy?
0: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
2: Super!

0: Magda ucieszona, Magda jest cheerleaderką i koleżanka jest stewardessą, ale tym razem nie będzie w samolocie pracować, tylko będzie pasażerką. A dokąd polecą? No właśnie tego nie wiadomo, bo to jest odlot ściśle tajny, czyli wiadomo z kim, z naszą poranną ekipą, wiadomo kiedy, w najbliższy weekend, ale nie wiadomo dokąd, mimo że cały czas próbujemy zgadnąć. Ja też nie mam pojęcia. Nikt tak naprawdę poza naszymi przełożonymi, którzy to organizują, nie wie, dokąd ten odlot ściśle tajny was zawiezie. No dobrze, no to się zgłoście, bo jeszcze mamy jedno miejsce, no dwa, dla kogoś z was i waszej osoby towarzyszącej. Zgłosić się można tylko przez eskową apkę na smartfony, także kto jeszcze nie ma, ten ściąga zupełnie za darmo, no i zgłasza się czym prędzej, bo w środę ostatnie bilety powędrują w czyjeś ręce.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać, to

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą

0: Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do

0: codziennie z Biedronką.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
2: Hot grill.
3: Grilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz.
5: No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz.

0: nas Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radmińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: I po reklamie.
2: SK.

To jedna z nowości na antenie Radia SK. Bory to od Alefa Arbena i René Millera. To właśnie ten hit wam zagrałem przed godziną 19. Może podziałać jak takie podwójne espresso popołudniowe. A propos, Ania napisała, że dzisiaj miała takiego pecha, że ciągle oblewała się kawą. 4 kawy i 4 plamy. O, studentowa skuteczność, Aniu. No, w każdym razie nie od dziś się mówi, że kawa potrafi rozbudzić, zwłaszcza kiedy się ją na coś ważnego wyleje.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, check it out.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Nasz ulubiony grzech?
10: Pycha!
9: Bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food trafia w punkt.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Mokka Mus. Kawowy odcień inwestycji Mokka Tower od dewelopera Profput. Tu życie nabiera kolorów. Przyjdź na dni otwarte Mokka Tower na Gocławiu od 29 do 31 maja. 33 mieszkania z garażem za złotówkę. 3 dni atrakcji. W piątek otwarcie boiska. W sobotę sąsiadówka i dzień dziecka w plenerze. A w niedzielę strefa chili, pyszna kawa. Dni otwarte Mokka Tower, ulica Ostrobramska 76. Piątek godzina 11-19. Sobota i niedziela godzina 10-16. Więcej na www.profput.pl.
15: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mówi Jankes, mam dla was ważny komunikat.
18: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gortat Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Friz, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubileci.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
19: I po reklamie.
20: Warszawa na czasie.
21: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. To, że weekend się już skończył, to nie oznacza, że poniedziałku nie można spędzić tanecznie. Już o godzinie 20 w Food Townie startuje kolejny Dance Monday. Będą bezpłatne warsztaty z salsy, a później taneczny wieczór. A jeśli macie ochotę stworzyć coś kreatywnego, a przy okazji chcecie też zadbać nieco o środowisko, to jutro o 18 w pół na pół na Mokotowie macie kolejne eko-warsztaty. Wstęp wolny, wystarczy się zapisać.
22: Muzyką się żyje.
23: A słuchajcie, jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę ruch jak na Marszałkowskiej. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica czy Florida już byli, a za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu Nio i Akon. Przyjadą razem do Polski, to w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju zrobią w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza i to dosłownie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny do was trafić? Dajcie znać. Na przykład nagrywając głosówkę albo pisząc wiadomość na Messengerze Radia SK, bilety wręczam za godzinę. Kto dostanie Fryderyka? Dzisiaj wieczorem gala rozdania tych nagród muzycznych. Przyznane zostaną w 14 kategoriach, a wśród nominowanych

0: Są m.in. Kuban, Sana, Hezalia, Faust czy bracia Kacperczyk. Gale będzie można obejrzeć w telewizji, a w trakcie wystąpią m.in. PZ, Zalia, Krzysiek Zalewski czy Kuba i Kuba. Ci nominowani są w kategorii fonograficzny debiut roku.
1: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
0: U nas w imprezce też wystąpią. Kuba i Kuba z nowym hitem Stygnie lato na pewno w tej godzinie. Będzie też PZ, będzie też Zalia nominowana. W towarzystwie Vito Bambino i Jegora Herbuta pojawi się w imprezce w tej godzinie. Ale rozpoczynamy od hitu z zagranicy. To Sombri 12 to 12. Hanczak, witajcie.

0: I like it, Alessia Nate Smith na antenie Radia SK w imprezie. No ci, którzy kochają, lubią tenisa, to są pewnie w siódmym niebie, no bo rozpoczęło się French Open, czyli turniej Rolanda Garrosa. No i jeszcze w dodatku dla naszych zawodników ten turniej rozpoczął się bardzo dobrze. Hubert Hurkacz wygrał dzisiaj po południu ze swoim rywalem i oczywiście awansował dalej. Wcześniej poniedziałek łaskawy był dla Mai Chwalińskiej i oczywiście Igi Świątek, które także awansowały do kolejnego etapu. Będziemy trzymać kciuki w najbliższych dniach bardzo mocno za to, żeby i dziewczynom, i chłopakom się powiodło podczas Rolanda Garrosa. No ale właśnie, skoro turniej French Open, to co to oznacza? To oznacza, że mamy zaawansowany maj, a co to oznacza? Że rozpoczął się sezon na najbardziej tenisową potrawę.
1: It's pasta with strawberries.
2: Oh, so that's strange.
1: I know, but
2: cream as well.
1: Guys. Pasta, strawberries, a little bit of yogurt.
0: U kogo już w tym roku wjechał makaron z truskawkami?

0: Ale to dobrze brzmi. Kygo, Khalid, Griffin, zespół stworzyli kawałek pod tytułem Save My Love, a ja z przyjemnością w imprezce Westę zagrałem. 19.31, a za kilka chwil męskie granie orkiestra. Tegoroczne oczywiście. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino będą śpiewali hit nareszcie. Ale zanim to jeszcze zerkam w kalendarz, a tutaj mamy bardzo nietypowe święto, bo to Dzień Ręcznika. I nie będę was pytał, czy zawsze sprawdzacie, którą stroną wycieraliście twarz, a potem coś tam innego, żeby nie tą samą, albo ile ręczników używacie i tak dalej, i tak dalej. Mam inny pomysł na zabawę, związaną poniekąd z ręcznikiem. Rozprawmy się z naszymi byłymi, ale tak z przymrużeniem oka. Podawajcie przykłady, co można jednocześnie powiedzieć o naszej ex i o ręczniku. Takie zdanie, które pasuje i do ex, i do ręcznika. Czekam na nie jako głosówki na Messengerze Radia SK. Nagrywajcie się, za kilka chwil sprawdzamy. Interesują mnie same złe odpowiedzi.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: Wymienił pan stary piec na nowy.
10: Oszczędniej jest i mniej kopci.
9: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
11: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
9: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
9: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
12: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata. Ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji.

0: 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Zespół Hertz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Saturland jest już otwarty?
6: No pewnie.
7: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Saturland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na saturland.pl.
8: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
9: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
12: I po reklamie.

0: Ostatnio Kuba i Kuba zdradzili mi, że uwielbiają przed koncertami sobie pospać. I zasypiają w każdej możliwej pozycji, w każdym możliwym miejscu. I to nas akurat łączy. Kuba i Kuba, stygnie lato, nowy hit od tych panów na antenie Radia SK w imprezę. 14 minut do 20, za chwilę Lady Gaga i Måneskin, ale wcześniej Dzień Ręcznika. Świętujemy nietypowo, bo pytam was, co jednocześnie można powiedzieć o naszej byłej, albo naszym byłym partnerze i o ręczniku. Takie jedno zdanie, które pasuje i do jednej, i do drugiej. Dominika nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK. No to co jednocześnie możesz powiedzieć o swoim byłym i o ręczniku?
1: No i znowu się prujesz.
0: No dobrze, to w takim razie jeszcze Patrycja.
2: Jesteś szorstka.
0: A, to poniekąd się wiąże z tym, co Ola napisała na Messengerze, że o jej byłym i o ręczniku można powiedzieć jedno. Był mi Lusi, ale tylko na samym początku. Czekam na kolejne głosówki. The good girl in your dream.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, to nowość od Jamesa Hype'a. Jeżeli lubicie takie klimaty, to SK Live Remix jest dla was. W każdy piątek od 20 gramy bardzo imprezowo, a im bliżej środka nocy, tym jeszcze bardziej imprezowo. Ale przez cały tydzień tak naprawdę możecie słuchać specjalnego streama w naszej apce. SK Live Remix czeka dla wszystkich przez całą dobę tak naprawdę. A my w imprezę wracamy teraz do pytania, co jednocześnie można powiedzieć o X i o ręczniku. Klaudia napisała mi na Messengerze, że najlepiej mieć kilka. Jeden to za mało, a im więcej, tym lepiej. Dyskutowałbym, ale to każdy ma swoje doświadczenia. No dobra, to jeszcze w takim razie Daniel. Daniel, co jednocześnie można powiedzieć i o X, i o ręczniku?
1: O X-ach i ręcznikach można powiedzieć mniej więcej tyle, że wszystko jest fajnie, tak długo jak się nie okazuje, że obcy ludzie też ich używają.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
6: Wymienił pan stary piec na nowy.
7: Oszczędniej jest i mniej kopci.
6: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
8: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
6: Jak pan grzeje bez opału?
7: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
6: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
9: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
12: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
11: Co nas czeka?
12: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
11: A Artbox Experience?
12: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
11: Zapowiada się dobra zabawa.
12: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: czy wiesz, że park rozrywki Saturland jest już otwarty?
1: No pewnie.
2: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Saturland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na saturland.pl.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych.

0: ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Dagrasso Rembertów. Kochasz pizzę? Mamy ich aż 400 do rozdania. Tylko w maju, w każdy poniedziałek 100 sztuk całkowicie za darmo dla 100 pierwszych osób na miejscu. Odwiedź lokal Dagrasso Warszawa Rembertów, Aleja Antoniego Chruściela 38. Regulamin dostępny w lokalu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mówi Janka, mam dla was ważny komunikat.
5: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gortat Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Friz, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubileci.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
6: I po reklamie. Warszawa na czasie.
7: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli szukacie czegoś na poprawę humoru, to możecie wybrać się na przykład do Teatru Kapitol w najbliższy czwartek o godzinie 19. Zobaczycie tam komedię Genialny Pomysł. Na scenie m.in. Barbara Kurdej-Szatan. Chyba że szukacie czegoś dla relaksu, to już jutro macie wtorek z jogą na PGE Narodowym. Start o 18.30, wystarczy się zapisać. A szukając widowisk, pamiętajcie 1 czerwca na placu defilat Mistrzostwa Świata z koszykówki 3x3.
8: Muzyką się żyje.
9: Po hucznych koncertowych urodzinach Agnieszka Chylińska nie zamierza długo odpoczywać. Rusza z letnimi koncertami, no a pojawi się m.in. w ramach naszej plenerowej trasy SK Music Tour. Najbliższy przystanek Oborniki Śląskie. To tu w sobotę wystąpi Agnieszka, ale też Miu, który kawałkiem Dopóki się nie znudzisz podbił eskową listę hitów. W niedzielę z kolei na scenie pojawi się m.in. Bryska. SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich już w najbliższy weekend. Wstęp wolny, a koncerty poprowadzą Ola Kot i Michu Sobkowski. Zapraszamy. Także na koncert Nio Jejkona. Tu bilety są potrzebne. Ten koncert w niedzielę w łódzkiej Atlas Arenie. No i Piotrek się odezwał na Messengerze Eski, że bardzo by chciał.
10: Wiecie co? Te bilety by mi się przydały, bo Neo mnie prosił, żebym był closer Jejkona, bo on jest jakiś taki trochę lonely. Także dzięki. Pozdro.
9: Przekonuje mnie to. Piotrek, idziesz na koncert z osobą towarzyszącą. Mania z kolei napisała, że ona jest Polką, ma narzeczonego z Nigerii. No i takim wspólnym mianownikiem jest Akon i jego muzyka. To ich połączyło. No więc w takim razie wy też musicie iść na ten koncert. Bilety są wasze.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
9: Ale przekonuje mnie też argument Krzyśka, który napisał, że kiedyś przy łódzkiej Atlas Arenie z żoną kłódki powiesili. Takie kłódki miłości i chcą sprawdzić, czy jeszcze ta kłódka wisi. Bilety też dla was. Bawcie się dobrze na koncercie. A my bawimy się dobrze na imprezę Westę w poniedziałek, 2:20. Alex Warren i Fever Dream na dobry początek tej godziny. Hanczak, dobry wieczór.

0: weekend skończył 33 lata i niech dalej tak pięknie płynie, jak płynie do tej pory. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz zagram wam coś z zupełnie innej muzycznej beczki, no i coś świeżutkiego, bo rzeczywiście te nowe hity są w DNA Radia SK i mnóstwo ich u nas, również wieczorami. Za nami Dawid Podsiadło, a przed nami Urzel. Urzel to jest taki francuski DJ i producent, który już parę hitów na naszej antenie miał, ale tym razem połączył siły z legendarną artystką, która nazywa się Ultranate i być może niewiele wam mówi to nazwisko, może tak być, zwłaszcza jeżeli jesteście młodzi, ale ja wam zaraz udowodnię, że wy doskonale znacie głos tej pani, bo ona w latach 90. co prawda wydała pewien hit, ale ten hit to we współczesnych czasach jest bardzo popularny, chociaż nie trafił na listy hitów. Uwaga, po jednej nutce czy rozpoznacie? Tak, tak, tak. To właśnie ta pani śpiewa, Ultranate. No ale tutaj zaśpiewa zupełnie coś innego. Urzel nagrał z nią kawałek pod tytułem Moving to the Sun.

0: dobry wieczór tym, którzy podłączyli się właśnie do Radia SK. To jest program pod tytułem Imprezka Hanczak z tej strony, a to oczywiście Teddy Swims i jego nowy hit Mr. Know It All. Brzmi naprawdę świetnie i daje taki odpoczynek od zszarganych nerwów, a często przecież w poniedziałki się denerwujemy na różne rzeczy. Albo osoby. Martyna w tej kwestii odezwała się na Messengerze Eski.
1: Mnie to zdenerwował dzisiaj mąż. Co prawda nie pamiętam już dlaczego, co poszło, ale pamiętam, że mnie zdenerwował i to wystarczy.
0: No tak. Tak to z wami, panie drogie, jest, że wy jesteście wyjątkowo pamiętliwe i ja podejrzewam, że Martyna, zapytana w 2034 roku o to, co się działo u niej 25 maja 2026 roku, odpowie, że właśnie wtedy mąż ją zdenerwował. Rudimental i Khalid, a także Bossa Magnetic. Za chwilę
2: reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Wymienił pan stary piec na nowy.
5: Oszczędniej jest i mniej kopci.
4: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
6: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
4: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
4: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
7: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na

0: Dzień dziecka to Allegro.
1: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
2: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
3: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
4: Dzień dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hulakula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na Was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wymienił pan stary piec na nowy.
7: Oszczędnie jest i mniej kopci.
8: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
9: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
8: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
8: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Kto tego nie zna, zawsze na czasie Umbrella, Rihanna i Jay-Z na antenie Radia SK. Umbrella, czyli parasolka, chyba nie przyda się tam, dokąd polecicie w najbliższy weekend. Mówię wy, bo jeszcze macie cały czas szansę. Odlot ściśle tajny zbliża się wielkimi krokami. W najbliższy weekend grupa naszych słuchaczy z Jankesem, Kamą, Wiktorem polecą w nieznane, bo wiadomo z kim, wiadomo kiedy, ale nie wiadomo dokąd. Ale faktycznie ta parasolka raczej się nie przyda, sądząc po dzisiejszej podpowiedzi naszego kapitana.
1: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No, dobra wiadomość z jednej strony, ale z drugiej strony nadal nie wiemy, dokąd polecicie. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Dzisiaj udało się zgarnąć bilety naszej słuchaczce Magdzie, cheerleaderce.
2: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
3: Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
2: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
0: Zabieramy! Zabieramy.
2: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
3: Super!
0: Magda zabiera swoją koleżankę, no ekipa rośnie, ale jeszcze mamy miejsca, ostatnie co prawda, ale warto się zgłosić, żeby polecieć razem z nami na ten najbliższy weekend. Zgłoszenia tylko przez naszą mobilną apkę, także ściągajcie ją za darmo na smartfony, a potem napiszcie zgłoszenie, wyślijcie zdjęcie do tego zgłoszenia. No wszystko tam znajdziecie i czekajcie na nasz telefon. Trzymam za was kciuki.

Nigdy nie mów nigdy. Wygląda na to, że to kolejny z tych hitów, które musiały trochę odczekać, żeby mieć swoje 5 minut. Legendary Lovers, nowa Katy Perry, no nie do końca taka nowa, bo z albumu Prism z 2013 roku, ale dzięki mediom społecznościowym znowu jest hitem, a może po raz pierwszy w sumie. To jest nowość na antenie Radia SK przed 21, ale nowością nie jest to, że poniedziałek kończymy Rap 20. Jeszcze dzisiaj od 23 Mati Fuczyło odliczy 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków. Głosujcie na sk.pl, a imprezka jutro po 18 ponownie.

0: Reklama.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: I po reklamie. Warszawa na czasie.
8: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Teraz ważna informacja dla wszystkich rolkarzy, zwłaszcza takich zaawansowanych, szukających nieco wyzwań. Już w najbliższą sobotę kolejny night skating. Przejazd ruszy sprzed Urzędu Miasta w Pruszkowie, a uczestnicy pojadą później w stronę Piastowa. Trasa ma aż 23 km. Z kolei w niedzielę Jan Rozę spróbuje przejść po specjalnej taśmie między Pałacem Kultury a Warsaw Tower, aż 180 metrów nad ziemią.

0: Radio S. Radio SK. SK.
1: News. Nie będę ukrywał, że bardzo się cieszę i nie mogłem doczekać się tego momentu, kiedy tego artystę przywieje z powrotem do studia Radia SK i co więcej przywieje go razem z płytą, na którą czekałem i się w końcu doczekałem i jestem nią naprawdę urzeczony, bo jest to album godny debiutu i jest płytą bardzo ładną muzycznie, bardzo intymną, a za chwilę trochę więcej o niej powiemy i mam nadzieję zachęcimy tych, którzy jeszcze nie znają tego człowieka do tego, żeby się z nim zapoznali, chociaż mam wrażenie, że przez ten ostatni rok, jak się nie widzieliśmy, to jednak sporo osób cię poznało. Ja nazywam się Michał Hanczak, a w studiu Radia SK dzisiaj goszczę Maxa Tachasiuka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: No, nic się nie zmieniłeś przez ten rok. Bo widzieliśmy się przy pierwszym singlu, czyli przy psach. To był rok, czy nawet więcej? Jakoś tak?
2: No, rok z hakiem.
1: Z hakiem, nie?
2: Ale nie dużym.
1: Teraz jest płyta. I to słowo przywieje do studia nie jest tutaj bez powodu, dlatego, że album nosi tytuł Wieje. I w ogóle mam takie wrażenie, że przynajmniej w tytułach piosenek dużo tam jest takich morskich odniesień. Czy to jest tak, że rzeczywiście jesteś człowiekiem z nadmorza, bo z Trójmiasta i to morze jest dla ciebie jakąś inspiracją? Jakimś takim źródłem pomysłów na utwory, parafrazy, porównania i tak dalej?
2: Wiesz co, no chyba niewątpliwie. Ja się czuję całkiem związany z tym żywiołem, w sensie z tym zbiornikiem wodnym, z którym obcuję. Ma to jakiś taki element medytacyjny. Ja mieszkałem bardzo blisko, teraz trochę dalej, ale mieszkałem bardzo blisko w ogóle samej linii brzegowej przez pierwsze tam 2 lata studiów, czyli jeszcze całkiem niedawno. I zdarzało mi się rzeczywiście udać na taki spacer, troszeczkę pomedytować nad taflą. No ma to duży taki terapeutyczny walor, ale też inspirujący właśnie. No okładka w ogóle pierwszego singla Psów jest inspirowana jakimś w ogóle zupełnie przypadkowym zdjęciem pięknego zachodu słońca, które zrobiłem właśnie na plaży w Sopocie. Bardzo się czuję z tym związany. No i też wiatr, to tak, też również dobrze znamy w Trójmieście.
1: Płyta się właśnie ukazała, ona się tworzyła przez ten cały czas. Chociaż nie wszystkie single, które po drodze się pojawiły się na tej płycie, znalazły.
2: Tak.
1: Czy mnie trochę zaskoczyłeś? Nie jest to jednak takie podsumowanie tej drogi, która się zaczęła rok z hakiem temu.
2: Tak, ja generalnie koncept na tę płytę, to o czym chcę opowiedzieć, jakiś taki bardzo luźny zarys, zrodził się mniej więcej na etapie premiery Psów. Właśnie w lutym zeszłego roku. Wtedy zacząłem myśleć, że zaczynam powoli czuć się artystycznie gotowy na to, żeby pisać album, żeby o nim myśleć. Zacząłem się zastanawiać, co bym tam chciał ująć i przede wszystkim zerknąłem sobie na ten materiał, który wtedy wydawaliśmy, ale mieliśmy też w planach wydać i zacząłem łączyć to, co tam mi się łączy pomiędzy tymi utworami. I to były właśnie takie wątki zamknięte w obrębie moich emocji, mojej głowy, jakichś takich ważnych spraw, no to pomyślałem, dobra, pójdę w to, zobaczę, gdzie mnie to zaprowadzi, ten koncept. Rzeczywiście nie wszystko znalazło miejsce na płycie, bo ja nie lubię takich płyt, które są zbiorem singli. Ja bardzo lubię, jak album może opowiedzieć historię i

0: starałem się, żeby tak było. No, głównie za sprawą tego, że są koncepcyjnie zamknięte w jakiejś klamrze. Wszystkie, one wszystkie oczywiście stanowią jakieś, inaczej, wszystkie mają wartość osobno, ale lubię też, że mają zupełnie inną wartość jako płyta.
1: Czyli jeżeli chcemy włączyć tę płytę, to najlepiej słuchać jej od pierwszego do ostatniego tracka, od początku do końca, bo one tworzą w tej kolejności jakąś całość, jakąś historię, którą chciałeś przekazać?
0: Tak by było najlepiej. Znaczy oczywiście pełna dowolność, to jest, ale tak, ja w tym widzę jakieś przesłanie. Niektóre kawałki zdecydowanie znalazły się w określonym miejscu na płycie z jakiegoś konkretnego powodu, więc niektóre są w określonej kolejności ułożone, nawet tyczy się to na przykład trzech kawałków z rzędu w pewnym momencie płyty. No, dla mnie było to bardzo ważne i w sumie ja też nawet dopuszczam takie coś, że może to być ważniejsze dla mnie jako autora niż dla słuchacza, ale no, na pewno jest to dodatkowa wartość, jeśli kogoś to interesuje.
1: To nie jest tak, że artyści tak po prostu wrzucają piosenki na płytę, oni czasami ślęczą i myślą, jak to poukładać, siedzą nad tym i kombinują, jak to ułożyć w całość, a czasami to przychodzi bardzo prosto, bo może wynika właśnie z jakiegoś procesu twórczego też. Jak to było u ciebie?
0: Proces był w sumie bardzo zróżnicowany, bo tak jak mówię, kilka piosenek, od których wyszedłem, miałem już napisane i stwierdziłem, że po prostu będę budował na tej podstawie i dolepiał pomysły na resztę albumu. Ale kilka napisałem specjalnie na potrzeby tej płyty, ale kilka również bardzo starych pomysłów się na niej znalazło. Piosenka Nigdy się nie starzej na przykład, wydaje mi się, że powstała jakieś 5 lat temu w takiej swojej pierwszej prymitywnej formie, pod wpływem ogromnych emocji, które mną wtedy targały, tak się wylała ze mnie w jeden wieczór i w zasadzie napisałem ją jako bardzo młody, niedoświadczony jeszcze muzyk, ale jakoś tak została ze mną przez te, wydaje mi się, że dobrze mówię, chyba 5 lat, w każdym razie bardzo długo. I bardzo mi zależało, żeby kiedyś się nią podzielić z słuchaczami. Bardzo ciężko było w ogóle do niej wrócić po tym czasie, bo znalazłem jakieś tam demo z tamtych czasów i nagle się okazało, że ono potrzebuje delikatnego współcześnienia, żeby powiedzmy nie odstawało poziomem od tego, co dzisiaj mam przyjemność prezentować. Ale tak, także bardzo, bardzo to był różny, zróżnicowany proces. A najciekawiej zaczęło się robić w ogóle chyba pod koniec, bo czułem, że już mam w zasadzie wszystko, czego potrzebuję i tak ukułem sobie taką analogię, że to było jak taki ostatni etap układania puzzli, że masz 1000 elementów i zostało ci taka garstka do poukładania. Jeden tu z prawej, jeden tu z lewej. Tak w zasadzie kończyłem je wszystkie naraz w pewnym momencie. Tak 5-6 utworów ostatnich. Tu jakiś pomysł aranżacyjny, tu jakiś jeszcze tekst do dopisania, tu już w zasadzie kończymy. To tak.
1: Ale nie pojawił się jakiś nadprogramowy kawałek tych puzzli, który nagle zburzył ci trochę ten spokój i stwierdziłeś, kurczę, a może jednak jeszcze powinienem tutaj coś dodać, bo jakiś pomysł pojawił się trochę już po zamknięciu albumu.
0: Była jedna taka rzecz, ale to z przyjemnością to jeszcze zrobię, nagram, ale był też utwór, nad którym siedziałem całkiem długo i w którym widziałem bardzo duży potencjał, który finalnie na płytę nie trafił, a był mi bardzo bliski, ale tak jak odbijałem ten pomysł od ludzi wokół mnie, od wytwórni, od muzyków, z którymi współpracuję, to tak zorientowałem się, że chyba jestem sam na tej wyspie po prostu i trzeba odpuścić, więc może jeszcze kiedyś. To jest tytuł, który miał roboczy tytuł Electric Lady. On był oczywiście po polsku, ale jakoś tak mi się, nie wiem, skojarzyło z tymi klimatami, tak go roboczo nazwałem i tak się o nim też wypowiadaliśmy w naszym gronie. I finalnie on się na płycie nie znalazł, ale z potencjałem na dokończenie jeszcze kiedyś.
1: Może w przyszłości, może po prostu przyjdzie odpowiedni moment. Ten rok, ja cię cały czas oczywiście obserwuję od tych psów i działo się dużo i coraz ci więcej widać i słychać, co mnie bardzo cieszy osobiście. Ale powiedz mi, co ciebie może najbardziej zmieniło, albo jak ty się zmieniłeś przez ten rok? Zmieniłeś się w ogóle jako Max Stachasiuk, człowiek i artysta?
0: Wydaje mi się, że na każdej z tych płaszczyzn to zdecydowanie. Dowiedziałem się wielu rzeczy o sobie. Sam proces pisania tej płyty był fajną autorefleksją, szukanie no takich raczej nie najmilszych rzeczy, z którymi się mierzę na co dzień. No, to, do tego też nawiązuje tytuł płyty w sumie właśnie. Ten wiatr jako takie coś, co jest naprzeciwko mnie. No ale muzycznie oczywiście tyle się wydarzyło. Jestem dużo bardziej doświadczony, przynajmniej czuję się dużo bardziej doświadczonym muzykiem niż byłem rok temu, kiedy zaczynaliśmy ten cykl wydawniczy, który w końcu doprowadził do płyty. Bardzo dużo pokoncertowaliśmy. W ogóle stworzyliśmy zespół od tego czasu, a jak ostatni raz rozmawialiśmy, tego jeszcze nie było. Zaprzyjaźniłem się z moimi muzykami, z Kajtkiem i Arturem, którzy mają swój wspaniały wkład na tej płycie. Dograli przepiękne partie, jestem im bardzo wdzięczny i też służyli niesamowitą radą. Odbijałem od nich te pomysły i często jak ja wątpiłem w te utwory, to byli bardzo pomocni, ale właśnie też jak nazbyt w coś wierzyłem, na przykład w to Electric Lady, to też było pomocne, żeby mnie przystopowali i może odwiedli moją uwagę w kierunku innych, bardziej udanych pomysłów. Także dużo się zmieniło. Czuję się jakiś taki bardziej u siebie chyba powoli.
1: A więcej pewności siebie nabrałeś też przez
0: tak,
1: ten rok?
0: Tak, zdecydowanie. To mam troszkę na myśli. No. Jestem... dalej czuję się całkiem nowicjuszem na scenie muzycznej, ale jakoś tak powoli chyba chwytam grunt. Moja

0: Wieje to tytuł albumu i rzeczywiście ten wiatr może mieć różne oblicza, ale też no myślę, że przede wszystkim może to być wiatr w żagle i jestem ciekawy, które wydarzenia z tego ostatniego roku z Hakiem dały ci najwięcej tego wiatru w żagle. Tak konkretnie, kiedy poczułeś, że naprawdę płyniesz we właściwym kierunku?
1: W zasadzie wszystko, co się wydarzyło. Tak, w sensie nie chcę zbyt ogólnie odpowiadać na to pytanie, wiadomo, ale każdy wydany singiel, każda zwrotka od słuchaczy, to jest coś, co ja po prostu, wiesz, ja naprawdę namacalnie doświadczyłem tego, jak dużo te piosenki mogą znaczyć dla innych ludzi, a wiesz, do tej pory wiedziałem tylko to, co znaczą dla mnie, ile znaczą dla mnie i z każdym nowym utworem się o tym przekonuję, że naprawdę są prawdziwe osoby gdzieś, których czasami nie widzę, a czasami je potem widzę na koncertach, które są gotowe posłuchać, zastanowić się trochę nad tymi piosenkami, wyciągnąć w ogóle z nich coś, czego na przykład ja nie zamierzałem pisząc, to jest super. Uwielbiam dostawać interpretacje tych utworów inne niż moja pierwotna, to jest bardzo miłe. Bo skoro ktoś coś tam słyszy, to ja naprawdę wierzę, że to tam jest. Nawet jak ja tego świadomie tam nie umieszczam. No, ale też wszelkie takie docenienia ze strony, tak mówiąc, tak sucho, branży. To, co się wydarzyło w Opolu, to był taki super koncert. W ogóle zetknięcie z dużą produkcją, z telewizją, kiedy za bardzo nie mieliśmy okazji w ogóle z tym materiałem występować na żywo. Chwilę wcześniej dostaliśmy zaproszenie na Next Fest i musieliśmy bardzo szybko zawiązać zespół, nauczyć się tych piosenek. Nie mieliśmy za dużo materiału, musieliśmy grać rzeczy premierowo. To było super doświadczenie, bardzo dużo mnie to nauczyło. I to, że ten zespół przetrwał do dzisiaj i się przyjaźnimy z chłopakami i możemy robić takie super rzeczy. I całkiem niedawno bestsellery Empiku, no to wszystko są po prostu rzeczy, na które mi już trochę brakuje miejsca, na dziękuję, bardzo mi miło, bo ja po prostu nie wiem, co więcej mogę powiedzieć.

0: podsumowując tak trochę rzeczywiście dla tych, którzy nie do końca jeszcze cię znają i nie do końca śledzą, bo nie mieli okazji, rzeczywiście o tym, o czym mówiliśmy, to chociażby występ na debiutach w Opolu i potem jeszcze kilka innych fajnych występów, no i bestseller Empiku w kategorii Odkrycie Roku.
1: Tak.
0: Także zostałeś odkryty, a teraz odkrywasz przed nami swój album pod tytułem Wieje i mam nadzieję, że to cię zaprowadzi jeszcze dalej. I co? I właśnie, no jest zespół i są plany.
1: Tak, będziemy starać się pojawiać w jak największej ilości miast, na festiwalach, ale też solowo, no bo zrobiliśmy taką ładną płytę, no to teraz wypadają pograć ludziom trochę, nie?
0: Ale chyba, może się mylę, to jest taka płyta, która się koncertowo świetnie sprawdzi w jakichś takich kameralnych wnętrzach klubowych, a nie wiem jak, jeśli chodzi o takie festiwale plenerowe, ale może się mylę. Jeszcze cię nie widziałem w takiej odsłonie, więc nie wiem.

0: co, ja jak pisałem ten materiał, to byłem w całkiem ciekawym momencie, bo właśnie już wiedziałem, jak to jest grać, już wiedziałem, że bardzo to polubiłem i też mogłem tchnąć w niektóre z tych utworów taką perspektywę, żeby umieszczać w nich coś takiego, żeby też nam jako zespołowi, ale było to miło grać, ale też żeby ludziom, żeby na ludziach też to robiło wrażenie na żywo, żeby fajnie było przeżywać te utwory wspólnie, żeby one miały taką emocję, którą będziemy w stanie przekazać na żywo, więc ja się po prostu nie mogę doczekać tych spotkań. No i będziemy się starać, żeby było ich jak najwięcej. Bardzo lubię, jak ktoś w ogóle poznaje naszą muzykę na świeżo, na żywo, bo to są niemalże idealne warunki do tego. Jest głośno, jest konkretnie, jesteśmy my na tej scenie, prawdziwi, na żywo. I to jest takie super, że możemy pokazać się ludziom i niektórych to od razu chwyta. I to jest taki komplement, no uwielbiam to.
1: Tego w takim razie jak najwięcej ci życzę w tym najbliższym sezonie, ale też oczywiście na kolejne lata, żeby ci się nie znudziło za szybko i żeby ten rzeczywiście wiatr tylko pozytywny ci towarzyszył i dmuchał w żagle, a nie zatrzymywał na przykład. Max Stachasiuk, proszę zapamiętać to nazwisko. Ja to mówiłem już rok temu przy tych psach, które kocham do dzisiaj, ale ja myślę, że to nazwisko w najbliższych miesiącach i latach jeszcze będziemy wielokrotnie słyszeć, także do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Do zobaczenia, dzięki.
2: SK Warszawa News.
3: Łazienki Królewskie kojarzą się ze spacerami, koncertem Chopina, wiewiórkami, ale kiedy patrzy się na ich dzieje, od królewskiej rezydencji po współczesny park, wyłania się z tego poważna opowieść o Warszawie, o Polsce i o tym, jak to miejsce

0: pawilonu Łaźni, od którego wzięła się nazwa całego zespołu. Ten barokowy pawilon Stanisław August Poniatowski przebudował później na pałac na wyspie, serce dzisiejszych łazienek.
1: No właśnie, król Stanisław August. Jak trafił na Ujazdów?
0: We wrześniu 1764 roku kupił Ujazdów ze zwierzyńcem od Lubomirskich, szukając miejsca na prywatną rezydencję. Kazał osuszyć teren, wykarczować olchy, a w 1770 roku włączył prawie cały obszar w granice Warszawy.
1: I wtedy zaczyna się wizja Parku Angielskiego.
0: W 1774 roku porzucono pomysł przebudowy Zamku Ujazdowskiego i cała energia poszła w łazienki. Powstał Biały Dom, przebudowano łaźnie na pałac na wyspie, wykopano dwa duże stawy, przy południowym zbudowano amfiteatr, a teatr działał też w starej pomarańczarni.
1: Brzmi jak prywatny świat monarchy, ale łazienki od początku nie były zamknięte.
0: Król mieszkał w pałacu na wyspie, rodzina w Białym Domu, urzędnicy w Pałacu Myślewickim, służba w wielkiej oficynie, a park był dostępny dla publiczności. Przyjmowano tu dyplomatów, uczonych, literatów, a obok toczyło się życie zwykłych warszawiaków.
1: Wtedy też dołączono Belweder.
0: Tak, w 1767 roku przyłączono Belweder, a rok później ruszyła tam Królewska Fabryka Farfurów. Później król wymienił jurydyki Marienstadt i Stanisławów na część Solca, świadomie kształtując przestrzeń miasta.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Warszawa.
1: A potem król odszedł, a łazienki musiały sobie poradzić bez głównego projektanta. Co się dzieje po jego śmierci?
0: Po 1798 roku łazienki przejął książę Józef Poniatowski, a w Białym Domu letnie miesiące spędzał na wygnaniu król Francji Ludwik XVIII. W 1817 roku Maria Teresa z Poniatowskich sprzedała łazienki carowi Aleksandrowi I. Wydzielono fragment na ogród botaniczny. Belweder stał się siedzibą wielkiego księcia Konstantego, a Romanowowie kontynuowali rozbudowę, wznosząc m.in. świątynię Sybilli i świątynię egipską.
1: W połowie XIX wieku pojawia się nawet cerkiew w pałacu na wyspie i egzotyczne rośliny.
0: W zachodnim pawilonie urządzono cerkiew świętego Aleksandra Newskiego, a około 1870 roku powstał pawilon dla kolekcji drzew pomarańczowych z Nieborowa, liczących nawet 400 lat. Jednocześnie park, choć należał do Romanowów, był udostępniany publiczności.
1: A potem I wojna światowa i koniec tej epoki.
0: W latach od 1914 do 1915 roku Rosjanie wywieźli wyposażenie, a kolekcja pomarańczy wymarzła w nieogrzewanych pomieszczeniach.
1: W dwudziestoleciu międzywojennym łazienki przestają być carskie.
0: Dawne mienie carskie przejął Skarb Państwa. Cerkiew przekształcono w kaplicę rzymskokatolicką, a wyposażenie wróciło na mocy traktatu ryskiego. W 1926 roku odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina.
1: I znów wojna, tym razem druga, jeszcze bardziej brutalna.
0: We wrześniu 1939 roku w łazienkach stacjonowało wojsko. W 1940 roku Niemcy zamknęli park dla Polaków. Wysadzili pomnik Chopina, zlikwidowali ogród botaniczny, wywieźli wiele dzieł sztuki, a w grudniu 1944 roku spalili wnętrza pałacu na wyspie i zdewastowali inne budynki oraz znaczną część drzewostanu.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Warszawa.

0: 1940 roku Niemcy zamknęli park dla Polaków. Wysadzili pomnik Chopina, zlikwidowali ogród botaniczny, wywieźli wiele dzieł sztuki, a w grudniu 1944 roku spalili wnętrza pałacu na wyspie i zdewastowali inne budynki oraz znaczną część drzewostanu.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Warszawa.

0: A jednak po wojnie łazienki wracają. Jak wyglądała ich odbudowa i dalsza droga?
1: Po 1945 roku rozpoczęła się odbudowa. W 1959 roku pod odbudowanym pomnikiem Chopina ruszyły niedzielne koncerty. Pałac na wyspie przekazano Muzeum Narodowemu, a w 1960 roku powstało Muzeum Łazienki Królewskiej jako jego oddział.
0: A później, jak łazienki stały się tym, czym są dzisiaj?
1: W 1995 roku muzeum stało się samodzielną placówką. Po 2012 roku gruntownie odnowiono najważniejsze obiekty, a w 2018 roku przyłączono Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. W ostatnich latach park mierzy się z pandemią i skutkami nawałnic.
0: A jednak łazienki wciąż trwają, z 4 ogrodami i 10 bramami, jako członek Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich.
1: To ich fenomen, miejsce spacerów i koncertów, a jednocześnie przestrzeń, w której odbija się historia. Od średniowiecznego zwierzyńca, przez czasy Stanisława Augusta, carów, wojny i zimnej wojny, aż po współczesne remonty i wyzwania klimatyczne.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Warszawa.
0: Skoro znamy już burzliwe dzieje łazienek królewskich, przyjrzyjmy się, jak ta historia wybrzmiewa dziś w ich przestrzeni.
1: Zaczyna się na długo przed Stanisławem Augustem. Pod Skarpą Wiślaną były lasy, mokradła i łąki. Teren łowiecki książąt mazowieckich. A na Skarpie istniała wieś Jazdów.
0: Czyli zamiast eleganckich pałaców, dziki las i polowania.
1: Dokładnie. Przełom nastąpił pod koniec XVII wieku, gdy Stanisław Herakliusz Lubomirski dostał w nadanie Jazdów i zlecił Tylmanowi z Gameren budowę 2 pawilonów – łazienki i ermitażu. Od tej łazienki wzięła się później nazwa całego założenia.
0: I to jest moment, kiedy łazienki stają się królewskie.
1: Prawdziwa rewolucja przyszła w drugiej połowie XVIII wieku, gdy Stanisław Antoni Poniatowski kupił Ujazdów, został królem i postanowił stworzyć tu letnią rezydencję. Zaczął skupować okoliczne tereny. Posiadłość osiągnęła około 146 hektarów i od początku miała być otwarta, bez ogrodzeń, dostępna publicznie. Bardzo nowoczesne myślenie.
0: Czyli nie tylko prywatny ogród monarchy, ale też miejsce spacerów dla mieszkańców.
1: Tak, włączone w tak zwaną oś stanisławowską. Proste aleje, okrągłe place, szpalery drzew, co do dziś widać w północnej części parku.
0: No właśnie, pałac na wodzie. Dla wielu osób to serce łazienek. Co w nim było tak wyjątkowego?
1: Dawna łazienka Lubomirskiego została zaadaptowana na letnią kwaterę króla, a w 1784 roku przebudowana w pałac na wodzie. Wyjątkowa była lokalizacja na sztucznej wyspie, klasycystyczna architektura z portykiem i rzeźbami, w środku królewska galeria obrazów, a na tarasach latem drzewka cytrusowe. Pokaz oświeceniowego gustu.
0: A jak rozwiązano problem wody? Przecież teren był podmokły.
1: Prowadzono zaawansowane prace melioracyjne. Poszerzono kanały, mały staw przekształcono w ciąg stawów północno-południowych, spiętrzono wodę z rzeczki spod królikarni i stworzono sztuczną kaskadę, aby woda krążyła, a nie stała.
0: Czyli pałac na wodzie to nie tylko piękna fasada, ale też sprytna inżynieria.
1: Zdecydowanie. Powstawały też inne budynki, a otaczający las przekształcano w ogród w modnym angielskim stylu. Dzięki temu łazienki stały się tym najszczęśliwszym miejscem w Warszawie.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Warszawa.
0: A stara oranżeria? Dziś kojarzy się z Teatrem Królewskim i Galerią Rzeźby.
1: W drugiej połowie XVIII wieku powstała stara oranżeria, gdzie zimą przechowywano cytrusy, a jednocześnie mieściła Królewską Galerię Rzeźby z kopiami antycznych dzieł oraz niezwykły Teatr Królewski. Jeden z nielicznych, zachowanych w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich. Dziś nadal działa tam Królewska Galeria Rzeźby oraz Galeria Rzeźby Polskiej.
0: A jak zmieniały się łazienki po upadku Rzeczypospolitej?
1: Po śmierci Stanisława Augusta rezydencję odziedziczył książę Józef Poniatowski. Potem jego siostra Teresa Tyszkiewiczowa, która w 1817 roku sprzedała łazienki carowi Aleksandrowi I. Zaczyna się okres Romanowów, a centrum życia przenosi się do przebudowanego na klasycystyczny pałacu Belwederu, otoczonego romantycznym ogrodem z pawilonami.
0: Czyli mamy dwa różne światy, bardziej klasyczny ogród królewski i bardziej swobodny ogród romantyczny.
1: Dokładnie. Ogród królewski to gęsto nasycona architekturą północna część z pałacem na wodzie i ciągiem 3 stawów. A ogród romantyczny przy Belwederze to łagodne łuki alejek, okrągły staw, kanał spod świątyni egipskiej i bogata kolekcja drzew. Od dębów i buków po egzotyczne miłożęby czy platany.
0: A co z ogrodem botanicznym? On też wyrósł z łazienkowskiego krajobrazu?
1: W 1818 roku na tarasie Skarpy, w miejscu dawnych ogrodów użytkowych, założono ogród botaniczny z obserwatorium astronomicznym, a jednocześnie usuwano elementy niepasujące do klasycystycznej estetyki.
0: A potem przyszły kolejne ingerencje, na przykład przerobienie skrzydła pałacu na wodzie na cerkiew.
1: W 1848 roku zachodnie skrzydło pałacu przekształcono w cerkiew św. Aleksandra Newskiego, co zaburzyło symetrię całego założenia.

0: a pod koniec XIX wieku cały teren ogrodzono, wydzielając część przy Belwederze wyłącznie dla namiestnika cara.
1: Historia miasta w radiu SK Warszawa.
2: Jak łazienki przetrwały I wojnę światową?
0: Zaskakująco dobrze, jeśli chodzi o zabudowę. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku stało się własnością państwa. Belweder został siedzibą Józefa Piłsudskiego, a później prezydentów II Rzeczypospolitej. W latach 20. odnowiono pałace, uporządkowano park i założono ogród modernistyczny.
2: No i pomnik Fryderyka Chopina, jeden z symboli Warszawy.
0: Pomysł powstał jeszcze w wieku XIX, ale zgodę uzyskano dopiero po interwencji Adelaidy Bolskiej u cara Mikołaja II. Konkurs w 1908 roku wygrał Wacław Szymanowski z secesyjną wizją Chopina pod pochyloną wieżbą.
2: Ale droga od projektu do gotowego pomnika była długa.
0: Projekt zatwierdzała Cesarska Akademia Sztuk Pięknych w Petersburgu. Krytykowano oprawę architektoniczną. Oskar Sosnowski przeprojektował cokół i basen. Szymanowski poprawił wieżbę. Model wysłano do Paryża, lecz wojna, bankructwo odlewni i zaginięcie modułów wszystko opóźniły.
2: Czyli dopiero po odzyskaniu niepodległości udało się sprawę domknąć.
0: Tak, w latach 20. reaktywowano Komitet Budowy Pomnika z udziałem Ignacego Jana Paderewskiego. Odnaleziono fragmenty modelu, zebrano fundusze i w 1926 roku wykonano odlew. Wybrano wzgórze przy Alejach Ujazdowskich, a otoczenie zaprojektował Sosnowski.
2: I w listopadzie 1926 roku pomnik odsłonięto.
0: Uroczystości trwały 3 dni. Był to pierwszy nowy pomnik w niepodległej Polsce. Początkowo krytykowany, z czasem stał się ikoną. W maju 1940 roku Niemcy wysadzili posąg, zostawiając tylko cokół i sadzawkę.
2: Zdjęcia zniszczonego pomnika obiegły Europę.
0: Stały się symbolem niszczenia polskiej kultury. W 1946 roku zapadła decyzja o rekonstrukcji. Uratowano m.in. drewnianą głowę Chopina i mały model z domu Szymanowskiego, a z pomocą analizy fotograficznej rzeźbiarze odtworzyli formę pomnika.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Warszawa. Eski Warszawa.
2: I wtedy do gry wraca słynna warszawska odlewnia.
0: Odlew wykonano w spółdzielni Brąz Dekoracyjny, czyli upaństwowionej odlewni braci Łopieńskich. Dawnych właścicieli zatrudniono specjalnie do tego zadania, a po jego zakończeniu zwolniono. Odtworzony pomnik ustawiono na zachowanym cokole, a uroczyste odsłonięcie odbyło się 11 maja 1958 roku.
2: I od razu pojawił się pomysł koncertów?
0: Rok później, od 1959 roku, w każdą niedzielę od maja do września odbywają się pod pomnikiem recitale chopinowskie. Longin Majdecki przeprojektował otoczenie, tworząc plenerową salę koncertową na około 1000 osób.
2: Czyli dziś, kiedy ktoś siada na trawie pod wieżbą Chopina, korzysta z bardzo precyzyjnie zaprojektowanej przestrzeni.
0: Tak, to modernistyczny ogród. Pomnik i kolista sadzawka w centrum, wokół ścieżki z ławkami, a drzewa tworzą zieloną ścianę, która odcina to wnętrze od reszty parku. Na północ, na tarasie skarpy, stoi pomnik Henryka Sienkiewicza, który domyka tę część założenia.
2: Wróćmy jeszcze na chwilę do wojny. Jak łazienki przetrwały II wojnę światową?
0: II wojna światowa przyniosła ogromne zniszczenia, zwłaszcza we wnętrzach. Po powstaniu warszawskim Niemcy wypalili wnętrza Pałacu na Wodzie i Starej Kordegardy, zdewastowali inne budynki, zniszczyli rośliny egzotyczne i część rzeźb. Straty w drzewostanie sięgnęły około 1/4.
2: A jednak po wojnie udało się to wszystko podnieść.
0: W 1945 roku ruszyła odbudowa Pałacu na Wodzie, a 2 lata później rozebrano cerkiewne przekształcenia, przywracając symetrię. Stopniowo remontowano kolejne budynki, a park obsadzano kwiatami i krzewami. W latach 60. Longin Majdecki uporządkował północną część ogrodu modernistycznego, odtworzył historyczne układy zieleni, a na miejscu spalonego w 1939 roku hipodromu najpierw powstał plac zabaw, a dziś są tam wybiegi dla koni, co nawiązuje do tradycji jeździeckiej tego miejsca.
1: Historia miasta w radiu SK Warszawa. SK Warszawa.
2: A jak łazienki wyglądają w najnowszej historii? Bo widać, że to nie jest skansen, tylko żywy organizm.
0: W ostatnich dekadach przeprowadzono szereg rewitalizacji. Odnowiono m.in. ogród modernistyczny, ogród królewski, pałac na wodzie, amfiteatr i pałac myślewicki, a asfalt z lat 70. zastąpiono kostką lub żwirem.
2: Pojawiły się też nowe akcenty, jak ogród chiński.
0: Tak, założony w 2014 roku. Nad małym stawem stanęły drewniany pawilon chiński i altana chińska, połączone mostkiem. Pojawiły się latarnie, rośliny o chińskim rodowodzie i kamienne lwy.
2: Czyli mamy 4 główne ogrody. Królewski, romantyczny, modernistyczny i chiński.
0: Tak, ogród królewski to najbardziej pałacowa część. Z pałacem na wodzie i starą oranżerią. Romantyczny przy Belwederze ma miękkie linie i okrągły staw. Modernistyczny łączy geometryczne kompozycje z naturalistycznymi łąkami, a ogród chiński jest najmniejszy, ale bardzo charakterystyczny.
2: A w tym wszystkim jeszcze rzeźby i pomniki.
0: Historyczne rzeźby skupiają się głównie w Ogrodzie Królewskim, a w ostatnich dekadach pojawiło się wiele pomników postaci historycznych, m.in. księcia Józefa Poniatowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Cypriana Kamila Norwida i Henryka Sienkiewicza. Do tego współczesne rzeźby w Ogrodzie Modernistycznym, Królewska Galeria Rzeźby w Starej Oranżerii oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Od 2018 roku oficjalny oddział Muzeum Łazienki Królewskie.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Warszawa.
2: Został nam jeszcze jeden ważny wątek. Łazienki jako miejsce wydarzeń i tradycji.
0: Co roku odbywają się tu uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, a najbardziej rozpoznawalne są letnie koncerty pod pomnikiem Chopina. Od maja do końca września, w każdą niedzielę, rozbrzmiewa tam jego muzyka.
2: I to wszystko w miejscu, które zaczynało jako wilgotny las i książęcy zwierzyniec.
0: Dziś Łazienki Królewskie łączą letnią rezydencję Stanisława Augusta, klasycystyczne pałace, ogrody, galerie sztuki, teatry i przestrzeń koncertową, pokazując, jak przez ponad 3 stulecia przekształcać krajobraz, nie tracąc jego ducha.
1: SK Warszawa News.
3: Zapraszam, Anna Łobocka. Nowa siedziba NASK powstanie w Warszawie. Instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo będzie miała ośrodek na Pradze Północ. Pozwoli na współpracę z naukowcami i badaczami oraz rozwój innowacyjnych projektów. O szczegółach inwestycji Małgorzata Zawada.
4: Centrum Cyberbezpieczeństwa ma mieć 4 kondygnacje i ponad 7700 m2. W środku powstaną krajowe centra i supernowoczesne laboratoria. Jak zaznacza Rafał Trzaskowski, prezydent miasta, tego typu inwestycje umacniają Warszawę jako ośrodek technologiczny.
5: Bardzo się cieszę z tego, że podjęliśmy razem taką decyzję, dlatego że Warszawa buduje się jako stolica i jako metropolia, która stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo, ale również na wiedzę i na rozwój technologii. I to centrum NASK-u się idealnie wpisuje w nasze priorytety. Dzisiaj bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest najważniejsze, a zwłaszcza cyberbezpieczeństwo. My wielokrotnie mówimy o tym, że dzisiaj w dobie wszystkich wyzwań, które przed nami, musimy budować swoją odporność na wszelkiego rodzaju kryzysy. Odporność to jest to słowo, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, jak i na świecie. Pracujemy nad wzmocnieniem swojej odporności, również pozyskując europejskie pieniądze i starając się budować dokładnie tego typu inwestycje, które to odporność na wszelkiego rodzaju kryzysy wzmacniają. Ale oprócz tego oczywiście Warszawa stawia na nowe technologie i to centrum będzie szansą na to, żeby na mapie miasta pojawił się jeszcze jeden ośrodek, bardzo dla nas istotny, w którym znajdą pracę specjaliści. W związku z tym też będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa. I Warszawa dalej będzie się wzmacniać jako hub technologiczny, a o to nam dokładnie chodzi. Hub, który dokłada się do naszego rozwoju, a przy okazji dba o bezpieczne funkcjonowanie miasta i wszystkich usług, które miasto zapewnia, dlatego że cyberbezpieczeństwo dzisiaj jest fundamentalne właśnie dlatego, żeby każde miasto mogło funkcjonować i żeby wszystkie usługi, które miasto zapewnia, mogły funkcjonować w sposób niezakłócony. Drodzy Państwo, z NASK-iem Warszawa współpracuje od 2 lat w programie Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa, które właśnie wzmacnia naszą odporność, ale również przy wzmacnianiu naszego systemu i wcielaniu w życie naszego systemu EZD, który pozwala nam na elektroniczny obieg dokumentów w największym urzędzie w Polsce. Ale chciałem też powiedzieć przy tej okazji, że Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa podpisało z NASK umowę o przeprowadzeniu audytów w kluczowych spółkach dla miasta. Ten audyt bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważny w związku z tym, że dzisiaj cyberbezpieczeństwo to wyzwanie, z którym każdy musi się zmierzyć w dobie kryzysów, które niestety, ale są coraz bardziej poważniejsze. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę z tej współpracy z samym NASK-iem i z ministerstwem i mam nadzieję, że ta instytucja będzie dobrze służyła i krajowi, ale również Warszawie.
4: Na centrum ma zostać przekazane ponad 360 milionów złotych. Tak mówi Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji.
6: Cyberbezpieczeństwo dzisiaj jest na absolutnym priorytecie polskiego rządu. Inwestujemy miliardy złotych. Dzisiaj informujemy państwa, że spełniamy obietnicę, realizujemy projekt, który właśnie przedstawiamy, Centrum Cyberbezpieczeństwa. Ponad 360

0: 80 milionów. Nie tylko na twardy sprzęt, na walkę, ale przede wszystkim również edukację, szkolenia, które są niezwykle kluczowe, bo nie tylko sprzęt w cyberbezpieczeństwie odgrywa rolę, ale również kompetentny i doświadczony człowiek. Bardzo serdecznie również dziękuję Departamentowi Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, bowiem bez ich zaangażowania, bez ich pracy i współpracy z NASK-iem i miastem ten projekt nie miałby szans realizacji.
1: Projekt dostał już pozwolenie na budowę. W kolejnym etapie zostanie wybrany wykonawca inwestycji. O tym, jak będzie wyglądać budynek, opowiedział Radosław Niekiel, dyrektor NASK.
2: Pozwolenie na budowę to bardzo ważny element procesu inwestycyjnego. Trudny także dlatego, że teren, na którym się znajdujemy, jest objęty ochroną konserwatorską. W związku z tym to, co Państwo zobaczą, musiało zostać uzgodnione z konserwatorem i musi być w zgodzie z poszanowaniem przestrzeni, a także historycznego elementu tej części Warszawy. Choć ten budynek jest bardzo ważną częścią tego projektu, dlatego że stworzy przestrzeń do tego, żeby te szkolenia, które już teraz realizujemy między innymi dla samorządowców z obszaru cyberbezpieczeństwa, prowadzić w warunkach, które pozwolą lepiej przyswajać wiedzę, prowadzić ćwiczenia na rzeczywistych systemach, pokazywać urządzenia i pokazywać sytuacje, pokazywać pewne zdarzenia i uprawdopodobniać to, z czym faktycznie będą musiały sobie radzić te osoby, które szkolimy. Ale to także laboratorium odzyskiwania danych, które będzie wspierać jednostki w odzyskiwaniu danych po atakach różnego typu. To także kwestia certyfikacji cyberbezpieczeństwa i laboratoriów, które pozwolą prowadzić tą certyfikację także dla projektów, urządzeń, które mają charakter niejawny do poziomu tajnego. Co ważne, dzisiaj spotykamy się tutaj z okazji pozwolenia na budowę i ten budynek będzie tutaj obok powstawał, natomiast ważne jest to, że te laboratoria, o których mówiłem, już działają. One powstały, zostały wyposażone w sprzęt i w ramach obecnych możliwości lokalowych, w ramach obecnych możliwości fizycznych działają, chociaż nowa siedziba to oczywiście nowe możliwości dla tych laboratoriów i zupełnie inna skala. I o tym też warto pamiętać. Warto, żeby Państwo mieli świadomość, że ten budynek powstaje na terenie, który jest objęty ochroną konserwatorską, co oznacza konkretny jego kształt i także fakturę, fasadę tego budynku, taką, która nawiązuje do tych historycznych zabudowań koszar, które mamy za nami. Ciekawostką jest także to, że w ramach tego pozwolenia na budowę i w ramach uzgodnień z konserwatorem zabytków, NASK odbuduje tutaj na tym terenie budynek, który był kiedyś składem broni. I to jest też bardzo ciekawy budynek, bo to jest budynek, który ma 4 izby, ale nie ma między nimi wewnętrznego przejścia, a same ściany wewnętrzne to jest około 1,5 metra grubości, więc taki budynek. Są tutaj jego ruiny na działce, odbudujemy po to, żeby zachować też tą historyczną wartość tej części Pragi i zamienimy ten budynek w takie małe Muzeum Polskiego Internetu, bo NASK jako instytucja podłączał Polskę do internetu.
3: Hulajnogi z zakazem wjazdu także do Parku Sowińskiego i Lasku na Kole. Wcześniej nie można było się nimi poruszać m.in. na Starówce w Ogrodzie Krasińskich i Łazienkach Królewskich. Ale to nie jedyne zmiany, jakie zapowiedział w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę. Na przykład tutaj, na Placu Centralnym, czy na ulicy Zgoda, czy Złotej.
3: A to możliwe dzięki porozumieniu, jakie stołeczny zarząd dróg miejskich podpisał z operatorami hulajnóg. Trwają zapisy na lato w mieście. W ramach akcji uczniowie będą mogli spędzić wakacje, biorąc udział w zajęciach przygotowanych przez feryjne placówki edukacyjne. Jakie to miejsca? O tym Małgorzata Zawada.
1: Warszawskie ZOO, Centrum Nauki Kopernik czy Muzeum Warszawy. To tylko kilka placówek czekających na uczniów w ramach akcji Lato w Mieście. Dla dzieci przygotowano wiele ciekawych zajęć.
5: Feryjne placówki edukacyjne będą działać od poniedziałku do piątku w godzinach 7-8 do 16-17. Program każdej placówki jest przygotowywany indywidualnie i dostosowywany do wieku uczestników i warunków organizacyjnych. Współorganizatorami zajęć są m.in. Muzeum Warszawy, Muzeum Polin, Centrum Nauki Kopernik, Miejski Ogród Zoologiczny, ale także Centrum Pieniądza NBP, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Straż Miejska, Komenda Stołeczna Policji, a nawet Powiatowa Stacja Sanitarno.

0: epidemiologiczna. Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji. Do dyspozycji dzieci pozostanie kilkadziesiąt obiektów sportowych, boiska, hale i pływalnie.
1: Lato w mieście, organizowane od ponad 20 lat, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
0: Podczas wakacyjnej przerwy od nauki w ponad 160 miejskich szkołach, w tym placówkach specjalnych, zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach. Oprócz opieki dzieci mają zapewnione mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów, wycieczek. Współpracujemy m.in. z instytucjami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji, warszawskim zoo, aby każdego roku przygotować dla uczestników różnorodną ofertę. Zapisy są prowadzone przez elektroniczny system zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca o godzinie 16.
1: Zapisy na tegoroczną edycję rozpoczną się 18 maja o godzinie 16.
0: Ta akcja potrwa od 29 czerwca do 31 sierpnia. Elektroniczna rekrutacja zakończy się 31 maja o północy. W ramach akcji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy mogą skorzystać z wakacyjnej opieki i bogatej oferty zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych. Chociaż do wakacji pozostało jeszcze kilka tygodni, to przygotowania do kolejnej akcji Lato w mieście idą pełną parą. Rocznie na realizację programu przeznaczamy około 10 milionów złotych.
1: Zapisy i więcej szczegółów znajdziecie na stronie akcji Lato w mieście.
2: Miasto ostatecznie przejęło dom przy ulicy Kuszniczej na warszawskiej Białołęce. Budynek przeszkadzał w budowie drogi dojazdowej do skrzyżowania przy trasie toruńskiej. Właściciel budynku i działki nie chciał się zgodzić na wywłaszczenie. Jego zdaniem ratusz za nisko wycenił nieruchomość. Ostatecznie sąsiedzi przekazali klucze urzędnikom, a rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Jestem sąsiadem pana Czarka Lusińskiego.
4: Pan w imieniu pana Czarka dzisiaj przekazał klucze miastu.
3: Ponieważ pan Czarek jest na placówce w Paryżu służbowo, w związku z tym on nie miał możliwości tych kluczy przekazać osobiście.
4: Bez walki w cudzysłowie, na spokojnie?
3: To znaczy, trwają jakieś tam procedury, powiedzmy, między nim a miastem, odwołania od wyceny nieruchomości i tak dalej. Natomiast te wyceny, z tego co ja słyszałem, co mi opowiadał, jego wyceny, które składał, nie zostały uwzględnione. Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna i wyznaczono termin przejęcia budynku. Nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie w asyście policji siłowo, tak? No więc to nie było sensu, z czym klucze zostawił.
4: Budynek stoi, prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony, nie wiadomo.
3: Będzie zburzony, tak jest. Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
4: Niech pan powie tak z punktu widzenia mieszkańca i też sąsiada pana Cezarego, no, któremu de facto odebrano w jakiś sposób dom. Jak pan myśli, to jest potrzebna inwestycja, ważna, żeby tak blisko domu tutaj budować taką drogę?
3: Według mnie inwestycja jest w ogóle chybiona. Z takiego względu, że jeżeli jest to tylko połączenie ronda z ulicą Białołęcką, przy nieposzerzeniu ulicy Białołęckiej, to cały ten korek, który jest, powiedzmy, w tej chwili tam przy rondzie, się przeniesie tu, ponieważ dalej w Białołęcką będzie zwężenie do jednego pasa. W związku z czym nic to nie zmienia. Mało tego, projekt przewiduje likwidację zatok autobusowych, więc wiadomo, że na jednej jezdni to te korki będą jeszcze większe. Tak? Więc tutaj sytuacja jest...
4: A państwo de facto zostaniecie na takiej wyspie otoczeni?
3: Zostaniemy na takiej wyspie otoczeni, tak, czy ruchem dookoła.
5: Nie dostaliśmy żadnego powiadomienia ze strony miasta, że taka inwestycja będzie przebiegała pod naszymi oknami, że będzie realizowana w takim bądź innym kształcie. To uważam, że to kiedyś było nie do pomyślenia i wygląda na to, że miasto po prostu jakąś taką wykazuje, jakąś taką arogancję władzy, bo chyba gdyby to dotyczyło kogoś bardzo ważnego, to potrafiłby zająć stanowisko, że to nie chodzi o to, żeby takie inwestycje całkowicie blokować, bo ja rozumiem, że jest wyższe dobro, ale jakieś zachowane drogi powiadomień powinny być zachowane. Poza tym tutaj, tak jak mówię, rozmawiałam z urzędnikami, to oni nic nie wiedzą, są z innego oddziału. To tak nie powinno to wyglądać. Wydaje się, że to sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej musiał

0: zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. Uważam, że wtedy zgodnie z prawem. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby za zamierzchłych czasów zabieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy. Te pieniądze, które zaproponowano sąsiadowi, są w ogóle nie do przyjęcia w warunkach warszawskich, w tym punkcie Warszawy. To, co się ze strony miasta dzieje, jeśli chodzi o formę załatwiania tych spraw, jeśli chodzi o wywłaszczenie, czy też powiedzmy całą budowę, uważam, że jest nie do przyjęcia.
1: Czyli podsumowując, jeśli dobrze rozumiem, to po prostu państwa nagle obudziły koparki, można powiedzieć, sprzęt ciężki, tak?
0: No, oczywiście jest jakiś przekazów, że ta sprawa dojdzie do skutku, bo tutaj sąsiad też no, mamy jakiś tam relacje, ale kontakt. Natomiast no to kiedy to nastąpi, w jakiej formie i jak to się będzie odbywało, to nie.
2: Urzędnicy nie podali konkretnego terminu rozbiórki domu, ani też konkretnej kwoty, jaką zaproponowali wywłaszczonej rodzinie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kota.

0: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mówi Angels, mam dla was ważny komunikat.
3: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gorta Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Freeze, Żyła, Damięcki, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubileci.pl. Na mecze zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Śląska Warszawa.
1: Reklama.
0: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
2: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mówi Janka, mam dla was ważny komunikat.
5: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gorta Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Freeze, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubileci.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
6: I po reklamie.
0: SK Warszawa.
7: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
8: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
9: To jest Rap 20. Jak co tydzień odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. Jak co tydzień ja nazywam się Mati Fuczyło i jak co tydzień mam dla was dużo zmian, dużo nowości i dużo wszystkiego. Jeżeli lubicie polski rap, to zostańcie ze mną na najbliższą godzinę, bo będzie o czym gadać. Będzie sporo zaskoczeń, to na pewno. Natomiast zacznijmy od miejsca 20, ale zanim powiem wam, co to za kawałek, to zdradzę, że to numer, z którego wszystkie pieniądze, cały dochód idzie na fundację Cancer Fighters. To wszystko po akcji ostatniej Łatwo Ganga i BDOSA 2115. Kawałek, który zagram, nagrał Whitechor 2115, Skizo i Palarem. Natomiast warto tutaj na samym początku też podziękować i pogratulować znowu Łatwo Gangowi, który postanowił przejechać się rowerem prosto z gór aż do morza. Zrobił to pięknie, zebrał przy okazji kilkanaście milionów złotych. Ten człowiek jest nie do zatrzymania. No i podobnie ten kawałek jest nie do zatrzymania. Miejsce 20 to tym razem Rio na żywo. We'll be right back.

0: One chcą tak i jak widać i słychać, bardzo im to wychodzi. Chcę tak, Young Losia i Zuziula to miejsce 18, rap 20 i skok z 19 to duet żeński, a za chwilę będzie solowy utwór od pewnej pani, ale zanim to powiem wam jeszcze o nowych propozycjach, które pojawiają się na SK.pl do tego, aby na nie głosować. PSR Kizo, KNK i Grizzly Manewr to nowa propozycja, do tego Mata i Po burzy zawsze wyjdzie słońce. Dorzucam też kawałek Huberta, Wszystko na bursztynowo i jeszcze Kini Zimmer i Emi, Duś. To nowe propozycje do Rap 20. Jeżeli chcecie usłyszeć te kawałki tutaj za tydzień, to głosujcie. SK.pl, zakładka Rap 20. Tak samo zrobiliście z tym kawałkiem. Pierwsza nowość w tym tygodniu to Wszystko od Dziarmy, której gratulujemy, bo już niedługo będzie mamą.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl 17.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i

wypiję za dwie, co najmniej dziesiąt. Z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: takie echo, to ja rozumiem. Echo od Maty to 16 miejsce rap 20, choć to spory spadek z miejsca 6. Może po prostu zamiast głosować wszyscy byliście na jego ostatnich koncertach. Zagrał je 2 na PGE Narodowym, miałem okazję być na jednym z nich. Podobało mi się bardzo. Zresztą w ramach naszej akcji Radia SK rozdawaliśmy wam bilety również pod samym Stadionem Narodowym. Zajrzyjcie na Instagram Radia SK, tam można to zobaczyć. Trzeba było trochę zarapować wersów Maty. Niektórzy radzili sobie z tym nieco gorzej. Sami zresztą sprawdźcie, co mam na myśli. Na pewno możecie się mocno uśmiechnąć. Gramy teraz miejsce 15. To skok. Już martwiłem się, że może nie usłyszymy tego numeru w tym tygodniu, ale jest. Z 20 na 15 Żabson i Wiz Khalifa. Klasyk.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Nie ucieknę i bardzo dobrze. Quebo na Fide, Zalia i Faust to 13 miejsce rap 20, choć to spadek z miejsca 12. Wcześniej też Samir i Nie mogę spać, to było miejsce 17 wcześniej, teraz 14, a więc skok. A teraz druga i ostatnia nowość w tym tygodniu, bo na dwa kawałki pozwoliliście sobie, aby wrzucić je do rap 20, a więc już wam mówię. Tramwaje, tak nazywa się ten kawałek, a nagrał go pan, który też ma ze sobą dwa koncerty na Narodowym w ostatnich dniach. Tako Hemingway, a do tego Atutowy i Andrzej Zaucha.
1: Rap, 20. Głosuj na SKPL 12.
2: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz

na smyczy. Ruda, nie słuchaj, co stuka ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz, jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu. Cię wzywa.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółk. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: sądzą.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 11.

0: SK Warszawa. W trosce
1: o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych

0: rzeczy, a zaczynamy od duetu 27 Fuck Demons i Emka. Zapomnij o mnie, to skok z 13 na 10. Gramy!
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

znowu on, ale to dobrze. Taco Hemingway, Livka, Zepi Zepi, Fraskati, 8 miejsce, rap 20 w tym tygodniu, skok z miejsca 10. Kolejny tydzień, kiedy ten pan i ta pani trzymają się bardzo mocno w rap 20. Zresztą bardzo podobnie jest z miejscem 7. Miu, PZ, BDOS 2115. Fantazje, to miejsce 7.

Jestem malem, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

0: zasnąć.
1: Nie da się zasnąć. Jonathan Białas, Solar Nikoś na 6. miejscu w tym tygodniu. Wcześniej na miejscu 14. miałem okazję zagrać kawałek Nie mogę spać od Samira, więc ekipa ewidentnie z tego samego składu. Jedziemy dalej. Teraz czas już na najlepszą piątkę w polskim rapie. A zaczynamy od numeru, który nazywa się Znana. Nagrał go Zamsone.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

0: Jedynka. 4.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No co, Maja, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

pieniądze na fundację Cancer Fighters. Cały dochód z tego numeru i z miejsca 20 dzisiejszego, a więc Rio na żywo od White'a, to kawałki, które wspierają charytatywnie akcję walki z rakiem wśród dzieci. A my jedziemy dalej. Teraz czas na miejsce trzecie. To Gips i Kukon. Ty masz skok z czwartego na trzecie.

Ty masz od Gipsa i Kukona to trzecie miejsce rap 20. A teraz przechodzimy już do najwyższych miejsc. Zanim jednak zagram drugie i pierwsze, to powiem wam jeszcze i przypomnę o nowych propozycjach, na które możecie głosować od północy. Manewr od PSR-a, Kizo, Kenke i Grizzly'ego. Do tego też po burzy zawsze wyjdzie słońce od Maty. Wszystko na bursztynowo od Huberta. I jeszcze Kini Zimmer i Emi Duś. Na te kawałki możecie głosować, aby za tydzień usłyszeć je tutaj na żywo. A teraz gramy. Miejsce drugie to coś od Łajciora 21.

0: Ktoś od Wajciora 2-1-1-5, tydzień temu było na miejscu siódmym, teraz to już miejsce drugie, a więc bardzo mocno trzyma się ten numer, a mnie wcale to nie dziwi, tak jak nie dziwi mnie też dzisiejsze miejsce pierwsze rap 20. Zanim jednak to zdradzę, to jeszcze się z wami pożegnam, bo to ostatni kawałek dziś. Ja to Mati Fuczyło, mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Już teraz mogę wam zdradzić, że wpadną tutaj goście. Nie jeden gość, a dwóch gości. Możecie się zastanawiać, co to za duet, a ja tymczasem gram. Chivas to nieodpowiedzialne.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. Numer

0: Śląska Warszawa. Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: I po reklamie.